0: Elo Radio.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: pomiędzy zdroje. To jest monopol, czworo, a nie troje. Oglądaj znaka, jak z projektem stoję.
1: No nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko, do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, pyku.
0: Kacha dorzuci.

Jestem i awaryjnym lądowaniem, czerwonym dywanem, wyciętym migdałem, zatruciem, uczuciem, że mogłem mieć taniej przed smutnym panem, który w głowie mieszkał, bezczynnym popijaniem.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

0: Coraz bliżej budowy węzła w Skoczowie. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ogłosiła przetarg na budowę węzła na skrzyżowaniu krajowej 81 z drogą wojewódzką 944. Czeka na oferty. W Białymstoku ruszyła budowa drogi dla rowerów i pieszych wzdłuż ulicy Jana Pawła II.
1: Darka, mam do ciebie naprawdę małe, ale jednak pytanie. Co ja tutaj robię?
2: Nie mam pojęcia, ale chyba będziesz pracował.
1: Stara, 6 PM zamieniłem na AM. Jeszcze nie wiem, jak mi z tym jest, ale przekonajmy się wspólnie. To pychu. Podkręcamy tempo o poranku najlepiej w Polsce. Lumix i Self Aware. To mamy dla was na sam początek. Pychu i Darka, zapraszamy.
2: Siema!

Tego pana usłyszycie na tegorocznym Sunrise Festival w Kołobrzegu. Sony Fodera w Meloradio. A pamiętajcie, że mamy karnety na tę imprezę, nawet z polem namiotowym. Meloradio.pl, tam się po nie zgłaszacie. A teraz sprawdzę, jaki macie vibe po poranku. Jak się czujecie, czy już jesteście wyspani, czy nie? No i przede wszystkim, dlaczego nie śpicie? Vibe check przed nami. Czekam na wasze telefony. 321-321-777. To jest numer tutaj do mnie, prosto do studia. A dzwonicie zazwyczaj totalnie za free. Czemu nie śpicie? No liczę na was, dajcie mi znać.

0: I Can't Wait, Bob Sinclair i Kajsa w Meloradio. Tak podkręcamy tempo o poranku. Czemu nie śpicie? O to zapytałem kilka chwil temu. No i między innymi Marcin się odezwał. Siemano.
1: Witam cię serdecznie.
0: No cześć stary. Czemu
1: ty nie śpisz? Mi się udało do was dodzwonić.
0: Słuchaj, trzeba próbować i się udaje. Mogę cię uszczypnąć, jak nie wierzysz.
1: Bardzo bym prosił. Bo naprawdę nie wierzę w to. Zadziałało.
0: Dobrze, to czemu nie śpisz, stary?
1: Jadę do pracy, niestety. Bo też bardzo bym się pospał jeszcze. Powiem, że nie.
0: Ale słuchaj, do pracy w rytmach Meloradia to jest po prostu przyjemność jechać, prawda?
1: To jest tak.
0: A jak to pracujesz?
1: Jak w magazynie.
0: Okej, czyli praca taka wymagająca tego, żebyś się wyspał, takiej krzepy, jak rozumiem.
1: No, może tak powiedzieć.
0: No to słuchaj, stary, no to żeby cię jeszcze tak dogrzać, żeby wszystko pracowało o poranku tak, jak należy, mam dla ciebie takie trzy szybciutkie szoty. Co ty na to?
1: Okej, w porządku, czekam. Trzy szoty w
0: Melo, Melo, Melo. No to lecimy z pytankami. Praca na pierwszą zmianę czy na drugą? Jak wolisz?
1: Na pierwszą.
0: Okej, radny ptaszek. Pytanie drugie. Jak śniadanie, to raczej jajecznica, czy może kanapki?
1: Kanapki.
0: A rano zimny prysznic, czy ciepły?
1: Ciepły.
0: Stary.
1: Zależy w sumie, jaka pogoda.
0: A właśnie, no bo tak zimny to na ochłodę raczej, nie? Tak w wakacje chyba
1: no,
0: przyjemnie.
1: Dokładnie.
0: Dobra, wszystko jest zależne od pogody, ja to rozumiem. To słuchaj, stary, trochę się już poznaliśmy, a ja jako dobry przyjaciel na początek tej naszej pięknej przyjaźni, skoro w końcu ci się udało pierwszy raz dodzwonić, to mam dla ciebie torbę wodoodporną Meloradia, specjalnie dla ciebie.
1: Super. Cieszę się z tego bardzo.
0: Taki prezencik
1: po ręku. Wygrałem, chociaż raz.
0: Taki prezencik po ręku do ciebie leci, a jeszcze w prezencie dla was wszystkich mam Jonasa Mita i D-Chainsmokers. All the time gramy już teraz.

0: No przed 7 rano ten numer wchodzi idealnie. Years and Years i King w Meloradio. Tak podkręcamy dla was tempo o poranku. A za chwilę, skoro poranek, to i newsy. Jeszcze przed 7 Ula Myszkinis. O,
1: Myszkinis, tak.
0: Bardzo się przepraszam, ale wiesz, o poranku to trudno tak się jeszcze, wiesz, dobudzić.
1: Tak, tak, rozkręcić. A w newsach skoczymy w parę miejsc, między innymi na boiska piłkarskie i do zoo.
0: O, proszę bardzo, no to będzie taka podróż o poranku, bardzo miło.
2: A już o 7 zagramy
0: Webauza i Magnetic.
1: Ale przedtem pogoda.
0: No właśnie, będzie jeszcze pogoda przed newsami, potem newsy. No i o 7 punktualnie ten numer. No żyć nie umierać z Meloradio.
2: Reklama. Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025. Roku.
3: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
4: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
5: A teraz w Lewiatanie mamy kawę rozpuszczalną Nescafe Classic 200 gramów, tylko 24,99. Coca-Cola lub Coca-Cola Zero 850 ml, jedynie 4,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Doskonale, kupujemy.
5: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: Masz już plany na lato? W outlecie Faktory Gliwice właśnie wystartowała wielka letnia wyprzedaż. Upoluj wyjątkowe okazje od marek Adidas, Levi's, Ochnik, Tefal i wielu innych. Teraz z rabatami aż do minus 70%. Zacznij sezon w najlepszym stylu w Faktory Gliwice.
8: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
9: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
10: Wielka wyprzedaż w Media Ekspert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299 z kodem rabatowym taniej o 6.

0: drugi 50% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 18 lipca.
1: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdy

0: Biedronka.
1: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki. Super niski.

0: 100 zł. Wystarczy, że w dniach 17-18 lipca zrobisz zakupy za minimum 150 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 150 zł między 20 a 22 lipca. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
1: Po reklamie.

0: Dobrej pogody życzy sponsor programu SkiTeam. Sprzedawca rowerów, odzieży i akcesoriów marki Cube.
1: Dziś spora część kraju zagrożona jest upałami. Dotyczy to głównie środkowej Polski od zachodu, czyli na przykład Zielonej Góry przez Poznań, Konin, Łódź aż po Tarnobrzeg. Tutaj temperatura będzie w okolicach 30, nieco chłodniej na Mazurach do 27 stopni. Czwartek ma być całkiem pogodny, choć jak twierdzą synoptycy, lokalnie nie jest wykluczony przelotny deszcz, a także burze.
0: Dobrej pogody życzy sponsor programu SkiTeam. Sprzedawca rowerów, odzieży i akcesoriów marki Cube.
2: Dochodzi siódma, czas na newsy Meloradia, które ma dla Was Ula Myszkinis.
3: Wszystko już jasne. Argentyna zagra w niedzielę w finale piłkarskich Mistrzostw Świata. Pokonała Anglię 2-1, a dzisiaj mecz o Super Puchar Polski. W Poznaniu Lech zmierzy się z Górnikiem. A w Warszawie przemęczony personel, zaplanowane wizyty na SOR-ze i wykorzystywanie pomieszczeń niezgodnie z przeznaczeniem. To tylko niektóre nieprawidłowości z raportu NIK-u o działalności Szpitala Południowego. Na kontroli się nie skończy, placówka będzie pod nadzorem, mówi rzecznik Izby Bartłomiej Pograniczny.
4: Przekazaliśmy nasze rekomendacje, będziemy sprawdzać, jak one są realizowane.
3: Nieprawidłowości w szpitalu bada też CBA. I jeszcze dobra wiadomość, w zoo w Płocku urodził się tapir malajski. To pierwsze takie narodziny w Polsce. Gatunek ten w warunkach naturalnych jest zagrożony wyginięciem. Niezwykle rzadko rozmnaża się w ogrodach zoologicznych.
2: Jak ktoś będzie i zobaczy, niech wyśle zdjęcie na WhatsAppie. Ja bardzo poproszę.
5: Sponsorem programu jest właściciel marki Psi Buffet, oferujący świeże jedzenie dla psów z dostawą do domu. psibuffet.pl.
2: No i już mamy siódmą na zegarach, ostatni ziewnięcie, no bo szkoda marnować tak pięknego dnia. Jak nie zdążyliście zjeść śniadania przed wyjściem z domu, to ja mam kilka smakowitych kąsków. Takich muzycznych. Timberg za moment, a zaczynają panowie z grupy Webauza, to Magnetic. A ja jestem Pychu, siemano, fajnie się z wami słyszeć o tej porze.

0: Nie wiem, czy oglądaliście taki serial jak Proud, ale właśnie ten numer jest bardzo często w nim i z tym mi się kojarzy, więc jeżeli nie macie co oglądać w najbliższych dniach, to mocno wam polecam. Bardzo fajna rzecz do oglądania. Shouts i Robin Schulz, to Love Tonight w Meloradiu, 13 minut po godzinie 7 rano. Dalej nie wiem, co ja tu do końca robię o tej porze, ale mam wrażenie, że jest fajnie. No i jest też fajnie, bo jest Darka ze mną.
1: O, tak? Mega miło.
0: Ja cię muszę pochwalić.
1: Okej, okay, dobra, za co?
0: Uwaga,
1: ja słucham.
0: Uwaga, teraz posłuchajcie, co ja zrobię.
1: Ale siorbnął.
0: Siorbnę sobie kawusi, bo Darka jest tak kochana, że mi ją zrobiła. Mam nadzieję, tak. Mam nadzieję, że wy też w pracy macie takie wspaniałe osoby.
1: Dziękuję, dziękuję. A zrobisz mi kolejną, bo ja już kończę w sumie.
0: Otóż nie. Ale skoro nie śpicie, to pewnie w pracy jesteście. No są pewnie w pracy, nie?
1: Też tak mi się wydaje, no bo jednak to jest taka godzina, że każdy jedzie do tej pracy.
0: No właśnie, no to dajcie nam znać, jakie zawody nie śpią. Czekamy bardzo mocno na WhatsAppie Meloradia, poszukujemy takiego króla albo królową pierwszej zmiany.
1: O,
0: mam
1: pięknie.
0: Nadzieję, że taką osobę znajdziemy. Dawajcie nam znać, jakie zawody nie śpią, jakie zawody pracują na WhatsAppie Meloradia. Odnośnik znajdziecie na meloradio.pl. Możecie też dzwonić pod numer telefonu
1: 321-321-777.
0: A dla takiego największego pracusia będziemy mieli skiety Meloradia, więc zapraszamy bardzo serdecznie. WhatsApp Meloradia albo 321-321-777. Tutaj można dzwonić, jakie zawody nie śpią.

0: trochę o waszej pracy. Nikt nie zrobi tego tak jak wy. Takie słowa od szefa pewnie słyszycie. Niech się kręci. Filipe Kinele w Meloradio o poranku, 7:19 na zegarach. Jakie zawody nie śpią? Cały czas czekamy na wasze głosówki na WhatsAppie Meloradia, ale ich już przyszło naprawdę, naprawdę bardzo dużo. Między innymi Kornelia się odezwała.
1: Transport, moi drodzy. Transport nigdy nie śpi.
0: No proszę bardzo, to jakaś pani kierowczyni chyba, nie?
2: No kobiety super są kierowcami.
0: Oczywiście, że tak. Ja nigdy nie zaprzeczam. Ale są też tacy, którzy pracują za biurkiem.
3: No wiadomo, że urzędasy rano muszą wstawać.
2: Urzędasy, jak słodko, powiedziała!
0: Słuchaj, ja mam do odebrania mój nie dowód rejestracyjny, tylko no coś takiego do auta. Okay. Więc mam nadzieję, że
2: to się
0: Agata...
2: uśmiechaj ładnie.
0: Właśnie, Agata, uśmiecham się bardzo ładnie do ciebie, ale jeszcze Mariusz nagrał głosówkę, która jest naprawdę bardzo ciekawa.
4: Tarasiarze nie śpią. Jedziemy i tarasujemy.
0: Tarasiarze.
2: Tarasiarze? Co robią tarasiarze?
0: Mam wrażenie, że ja gdybym się nazwał tarasiarzem, to jestem o poranku, kiedy na przykład siedzę sobie na balkonie i popijam kawusie. Też to uznaję za bardzo ciężką pracę.

0: Nicolas. I Trips. Hard to be humble. Nowość na antenie Melo Radia, 7:29 rano na zegarach, a wy nie śpicie, no bo pracujecie. Zapytałem, jakie zawody nie śpią, no i Darka, słuchaj, no bo jest to dość interesujące.
1: Okej. Okay. Studniarze już dawno nie śpią. Czeka na dziś 200 metrów w dół i 200 metrów do góry.
0: Wow.
2: 200 metrów w dół, no trochę głęboko.
0: Jest to przeprawa. A słuchaj, czujesz się bezpiecznie?
2: No chyba tak.
0: Bo ja, mając takich słuchaczy jak Marta, na pewno.
3: Nie śpię, bo MON pracuje od 7 rano.
0: Ministerstwo Obrony Narodowej.
2: Aż się wyprostowałam.

0: Mu był właściciel marki Psi Buffet, oferujący świeże jedzenie dla psów z dostawą do domu. PsiBuffet.pl.
1: Meloradio Śląsk. Słuchaj na 95.1 FM. Autopromocja. Sunrise on Earth.

0: pali najlepszą imprezę. Meloradio. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
2: Można poinformować po prostu.
3: Nie komplikuj. Mamy promocję na tysiące dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
4: No w sumie.
5: Powtarzamy! W Agacie tysiące dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
8: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
7: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
8: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
7: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
8: Paulina Sykut-Jerzyna
7: i Krzysztof Ibisz.
9: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
10: Ale duża.
11: O wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
10: To co?
11: To do Media Expert.
12: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
10: Uwielbiam spotkania przy grillu, ale przez te wzdęcia czuję maksymalny dyskomfort.
13: Sezon grillowy w pełni i ty już czujesz się pełny. Sięgnij po Espo Misan Max. Szybko i skutecznie rozbija pęcherzyki gazu, przynosząc ulgę. Jedna kapsułka w trakcie lub po posiłku.
10: Poproszę dokładkę. Wyciągniemy z tego wieczoru maksimum przyjemności.
13: Espo Misan Max. Szybka ulga od wzdęć. Podmiot prowadzący reklamę Berlin Chemii Menarini Polska spółka z o.o. Wytwórca Helza Pharma GmbH. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
14: Wielkaletnia wyprzedaż w Pepco nabiera rozpędu. Jeszcze więcej produktów w cenach obniżonych aż do 50%. Skorzystaj już teraz i wybieraj spośród tysięcy produktów aż do 50% taniej. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
15: Tato, wszystko gotowe na urodziny mamy?
16: Jasne, że tak. Poodkurzany obiad w piekarniku. Dobrze, że impreza wypadła w sobotę.
15: Dlaczego?
16: Bo mamy tanie weekendy z serwisantem od Taurona. W soboty i niedzielę prąd jest najtańszy i oszczędzamy.
15: A jak coś się zepsuje?
16: Zadzwonimy po serwisanta z Taurona. Zajmie się tym.
15: Tort też kupi?
16: Muszę wyskoczyć do cukierni. Przełącz się na weekendowe oszczędzanie. Jasne, że w Tauronie. Więcej na tauron.pl/tanie-weekendy.
17: Nieważne, dokąd prowadzi cię lato. Ważne, jak się tam dostaniesz. Mercedes-Benz GLA, stworzony do spontanicznych weekendów i dalekich podróży. Teraz tego dynamicznego SUV-a możesz mieć już od 899 zł netto miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Nie czekaj, ruszaj po swojego GLA już dziś. Sprawdź również atrakcyjne oferty na GLB, GLC Coupé oraz klasę E na mercedes-benz.pl lub u autoryzowanego dealera Mercedes-Benz.
18: Barbara, łatwa kasa?
10: Marian, zawsze.
18: No to zainstaluj aplikację.

0: Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
1: Sprytnie.
0: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
2: Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład schab wieprzowy, cena przed obniżką 15,95. Teraz 37% taniej. Tylko 9,99.
1: Lidl, to się opłaca.
3: Poczuj, jak brzmi lato. Olsztyn Green Festival. Vito Bambino, Kacperczyk, Kaja, PZ, Artur Rojek, Sisters, Zalewski. 3 sceny, 36 koncertów, teatr i stand-up nad jeziorem Ukiel. 14, 15 i 16 sierpnia Olsztyn. Bilety na e-bilet.pl i biletomat. Olsztyn Green Festival. Poczuj lato.
4: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
5: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
4: Pieskie życie ma smak!
5: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
6: O reklamie.

0: Muszę wam przyznać, że jak wychodziłem z domu tak jeszcze przed szóstą, to czułem wiosnę, a nie lato, ale teraz już jest lato, bluz, nie musicie ubierać. Prawda, Darka?
1: To prawda, jest mega ciepło.
0: Dokładnie tak. Tak jak gorąco jest z naszymi kiciorami o poranku. Bryska i lato, pocałuj mnie w remiksie Mandy. Tak podkręcamy tempo. 15 minut. Tyle zostało do 8 rano, więc jak na tą macie do pracy, to jeszcze chwilkę macie, żeby się nie spóźnić. Umówmy się. A wiem, że pracujecie, bo dajecie nam o tym znać między innymi na WhatsAppie Meloradia.
2: Kierowca busa, no i nie śpimy. Niestety nie śpimy. Piję kawusie, tak jak wy.
0: No, bardzo proszę.
1: No, kochamy kawusie.
0: Tak, kochamy kawusie, ale też kochamy kierowców busa, między innymi naszego busa na Tomorrowland.
1: O, tak! Bo na naszym Instagramie można zobaczyć tą całą podróż, bo oni tam w ogóle nie śpią.
0: Właśnie, poka o poka nasz Piotruś, cudowny, ukochany, miał, no, nie chcę powiedzieć trudną noc, bo fajną, ale jednak chyba nie przestaną. Możecie to zobaczyć.
1: To prawda.
0: Możecie to zobaczyć na Instagramie Meloradia, gorąco zachęcamy, no i przede wszystkim też posłuchać Tomorrowland na żywo na antenie Melo, no bo już od jutra po godzinie 20 będziemy dawać wam sety prosto z Belgii.

0: Godzina 8, a ja teraz powiem zdanie, na którym na bank się wywalę. Ula, trzymasz kciuki?
1: Trzymam.
0: I cóż, że ze Szwecji? O, bardzo proszę. No bo ze Szwecji jest grupa Jubel i ich numer Ocean House. Tak, gramy jeszcze przed 8, a przed 8 też będą newsy. Ula, co w newsach?
1: W newsach między innymi o żółciaku, który smakuje jak kurczak, i nowym złotym wizerunku Donalda Trumpa.
0: O, bardzo proszę, to znaczy, że będzie ciekawie, ale będzie też pogoda przed pełną. A punktualnie o pełnej?
2: A już o 8 zagramy.
0: Będzie Martin Garrix i Ed Sheeran z numerem Repeated. Ten kawałek punktualnie o 8 przejmie antenę Meloradia. No dzień dobry, wstajemy.
2: Autopromocja. Tylko Meloradio wysyła swoich słuchaczy na Sunrise Festival. Dołącz do naszej ekipy i pojedź do Kołobrzegu, tak jak...
3: Angelika, Michał, jedziecie!

0: Najlepsze wydarzenia muzyki elektronicznej tylko z Meloradiem.
1: Sponsorem programu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: Juhu! Jedziemy do Santago! Będą zjeżdżalnie w falach.

0: tygodniowym wyprzedzeniem oszczędzasz 30 zł na bilecie. Szczegółowe warunki promocji online taniej na Fantago.com.
1: Masz już plany na lato? W outlecie Faktory Gliwice właśnie wystartowała wielka letnia wyprzedaż. Upoluj wyjątkowe okazje od marek Adidas, Levi's, Ochnik, Tefal i wielu innych. Teraz z rabatami aż do minus 70%. Zacznij sezon w najlepszym stylu w Faktory Gliwice.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Ale duża.
4: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
3: To co?
4: To do Media Expert.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej.
6: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
7: A o ile?
6: 35 groszy taniej na litrze.
7: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
6: Tak.
8: A jak lemoniadę?
6: Też.
7: To poprosimy.
6: Ale co?
8: Wszystko.
6: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
9: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2400 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Zabrze, ulica Plutonowego Ryszarda Szkubacza 1.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
10: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
11: Volkswagen.
12: Witaj w klubie tych, którzy wiedzą, że wakacje to time to play. Teraz w salonach Empik do minus 40% na wybrane akcesoria gamingowe, gry i konsole. Do tego do minus 30% na wybrane zestawy Lego i gry planszowe oraz 20 zł rabatu na zabawki przy zakupach za minimum 129 zł. A na Empik.com i w aplikacji Empik znajdziesz gaming i artykuły sportowe do minus 40%, w tym gry, konsole, trampoliny, hulajnogi, rolki i wiele innych. Empik.
13: Tryb wakacyjny? Włączony. Jedź dalej, zobacz więcej. Ciesz się podróżą z JQ7 Hybrid, SUV-em, który łączy komfort, nowoczesne technologie i wydajność na każdej trasie. Dostępny od 139 900 zł, z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. W drogę bez kompromisów. Szczegóły u dealerów i na omoda.jq.pl.
14: Muzyka pod gołym niebem, świetna ekipa i letni klimat to czas na festiwale. Wejdź na e-bilet.pl i znajdź najlepsze festiwale, koncerty, sport i teatr. e-bilet.pl. Tu zaczynają się letnie emocje.
15: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
16: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
17: Tu Beata z Autoglas. Uszkodzona szyba samochodowa? Jeśli posiadasz odpowiednie ubezpieczenie, zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Dzwoń pod 801 181 181 lub skontaktuj się przez autoglas.pl.
18: Po reklamie. Meloradio Śląsk. Słuchaj na 95.1 FM. Trafik.
3: Uwaga kierowcy, mamy utrudnienia na Mazowszu, a dokładniej na S8 Wyszków-Radzymin. W pobliżu miejscowości Głuchy zderzyły się 4 osobówki. Zablokowany został jeden pas jezdni w kierunku Warszawy. Z kolei w Wielkopolsce trwa remont nawierzchni na węźle autostradowym Poznań-Krzesina.
8: Dobrej pogody życzy sponsor programu Skiteam, sprzedawca rowerów, odzieży i akcesoriów marki Cube.
3: Od 23 stopni w Gdańsku do 30 w Łodzi. Taka temperatura będzie dziś w naszym kraju, nieco chłodniej w Zakopanem. W wielu regionach dziś upał. Synoptycy wydali ostrzeżenia i to drugiego stopnia. Obowiązują one m.in. w Wielkopolsce, ale i na Mazowszu. Z kolei na Dolnym Śląsku i m.in. na Podkarpaciu znowu może zagrzmieć. Podczas burz może mocno padać i wiać.
8: Dobrej pogody życzy sponsor programu Skiteam, sprzedawca rowerów, odzieży i akcesoriów marki Cube.
11: Dochodzi 8, czas na newsy Meloradia, które ma dla Was Ula Myszkinis.
19: Japonia, pokonując w Osace Włochy 3-2, jako jedyna pozostaje bez porażki w Lidze Narodów Siatkarzy. Polska w Chicago wygrała z Bułgarią 3-0, jest trzecia w tabeli tuż za Stanami Zjednoczonymi. Tymczasem z okazji 250-lecia niepodległości Stanów Zjednoczonych amerykańska mennica ma zacząć wybijać złote jednodolarówki z podobizną prezydenta Donalda Trumpa. Jego podobizna widnieje już m.in. na złotych kartach gwarantujących prawo stałego pobytu za wpłatę $1 000 000. A w Polsce trwa sezon letnich grzybów. Można znaleźć kurki czy wczesne borowiki. Jednak ludzie zgłaszają się po porady przede wszystkim z nietypowymi grzybami, mówi grzyboznawca Jerzy Rumiński.
20: Na przykład żółciak siarkowy, żółty, taki rzeczywiście jaskrawy grzyb wyrastający na drzewie, jest smacznym grzybem, który imituje smak kurczaka.
19: Żółciak okej, ale uważajcie na białe muchomory jadowite, które są łudząco podobne do pieczarek.
11: Na pizzę ich nie dawajcie.
21: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
11: 8 rano, punktualnie na zegarach. Jakie zawody nie śpią? No to dawaj, Michał.
22: Kierowca wywrotki. Nie mylić, że złodziej.
11: A ja jestem Pychu. Nie mylić się z wyspanym człowiekiem. Ale dobudzamy się razem, wspólnie, no i bardzo się z tego powodu cieszę. Magic System za moment, a zaczynają Martin Garrix i Ed Sheeran. To Repeated. Fajnie, że jesteście.

Mela Radio. 8:12 na zegarach, to Tiesto i Ava Max. Tak podkręcamy tempo poranku, no i fajnie, że robicie to razem z nami. Pychu z tej strony, siemano, mega się cieszę, że jesteście po drugiej stronie, no i jestem mega ciekawy, czy jesteście gotowi na wszystko. Za moment zagramy sobie w waszą ulubioną porankową zabawę, czekam na dwójkę chętnych do sprawdzenia siebie, no i swojego refleksu o tej porze. 321-321-777, tu dzwońcie, jeżeli chcecie zagrać, a zasady są bardzo proste, mamy dwa pytania. Do zgarnięcia merch od Mela Radio, no możecie ten poranek zacząć najlepiej, jak się tylko da. Więc zróbcie to. 321-321-777. Czekam na dwójkę chętnych do zabawy. Gotowi na wszystko.

To cudze mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

0: Mam nadzieję, że wasz poranek też jest taki, że mówicie sobie... Red Light, Ian Curry w Meloradio. Tak podkręcamy dla was tempo, takie klasyki też lubimy przypominać. 8:18 na zegarach.
1: Gotowi na wszystko.
0: No właśnie, to teraz pora sprawdzić, czy jesteście gotowi na wszystko. Dwójka panów dzisiaj zawalczy. Cześć Przemek.
2: Cześć, cześć.
0: No cześć, słuchaj, ty dlaczego nie śpisz, powiedz?
2: Ja jestem w pracy obecnie, ale mam chwilkę, więc możemy to szybko załatwić.
0: Taka godzina, że szefa jeszcze nie ma, więc można sobie pozwolić na telefon, nie?
2: Oczywiście, jest piękne słoneczko, można się poopalać.
0: Skąd ja to znam? No a zawalczysz dzisiaj z Tomkiem, siemano.
3: Witam.
0: No cześć Tomek, a ty czemu nie śpisz? Też w pracy?
3: Jadę do pracy.
0: A, no to słuchaj, ty masz trochę lepszą sytuację, ale później skończysz,
3: tak.
0: Więc...
3: Pewnie tak.
0: Słuchajcie, panowie, mam dla was dwa pytania, każdy ma opcję A i B, tylko jedna odpowiedź jest poprawna. Jeśli ją znacie, to zgłaszacie się swoim imieniem. Kto pierwszy się zgłosi, ten odpowiada. Dwie poprawne odpowiedzi to Skiety Meloradia, jedna poprawna odpowiedź to Torba. Czy zasady są jasne?
3: Tak, tak jest.
0: To co, zaczynamy?
3: Tak, oczywiście.
1: Gotowi na wszystko.
0: No to czas na pytanie pierwsze. W meczu o trzecie miejsce na mundialu zagrają A. Francja,
2: Przemek,
0: i Anglia, B. Argentyna i Hiszpania.
4: No Przemek był pierwszy.
0: No był pierwszy, no nie da mu się tego zabrać. Przemek, dawaj.
2: Francja, Anglia.
0: Bardzo dobrze. No to czas na pytanie drugie. Jesteś na Tomorrowland. Co robisz? A. Stoisz, B. Tańczysz.
2: Przemek.
0: Przemek. No Przemek.
4: Wow.
2: Tańczy.
0: No tańczy chłop, no! Przemek, no ty jesteś po prostu wymiataczem. Dwie poprawne odpowiedzi to oznacza, że Skiety Meloradia lecą do ciebie, ale Tomek, spokojnie, ciebie bez niczego nie zostawimy, okej?
3: Dobrze, dzięki. Gratulacje, Przemek.
2: Dzięki, dzięki.
4: O, jak miło.
0: No panowie, po prostu klasa klasunia z samego rana.
1: Gotowi na wszystko.

0: Alabama Ten, to Moonlight i Fordo w Meloradio. Dodają nam energię o poranku, no umówmy się, Meloradio daje taką energię z samego rana najlepiej w całej Polsce. 27 minut po 8 rano na zegarach, a jeszcze w tej godzinie powiem wam między innymi, czemu Ania Lewandowska, mimo przeprowadzki do Chicago, wciąż ma w serduszku Hiszpanię. No i komu się to nie do końca podoba.
1: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
2: Reklama.
3: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
4: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
5: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
6: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
9: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
10: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
11: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
10: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
11: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
10: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
11: Paulina Sygut-Jerzyna
10: i Krzysztof Ibisz.
12: Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velą. Zdejmie Ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościubezpieczenia.pl/konkurs.
13: Świeży, tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu

0: kredyty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. W Leroy akcja na łazienkę trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 200 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na łazienkę wydajesz. Kupujesz ceramikę, meble, kabiny czy armaturę i jesteś 200 zł do przodu. A do tego przy zakupie produktów do łazienki za minimum 1000 zł montaż 10% taniej. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
2: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
3: A co?
4: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
2: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
4: Bo zależy mi na sobie.
3: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann. Moja drogeria.
5: No pięknie, Włochy 40 stopni i padła nam klima w aucie.
6: O, mechanik idzie.
7: Mamma mia, el compresor. Facciamo subito, sì?
8: Mbank nie da ci gwarancji, że we Włoszech dogadasz się z mechanikiem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. Mbank.
9: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
10: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
11: W Media Expert wyprzedaj.

0: Cena sprzed obniżki 14,99. Teraz z aplikacją tylko 8,99 za kilogram. A 1,5-litrowa niegazowana woda muszynianka. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3,19. Teraz jedynie złoty 99 za butelkę przy zakupie 12.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców. Już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl.
3: Volkswagen.
4: Dyskontowe asy w netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz tylko złoty 49 zł za 1 kg, a 62% taniej. A woda niegazowana Żywiec Zdrój 1,5 litra jedynie złoty 99 zł za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni złoty 89 zł. Netto. Patent na tanie zakupy.
5: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2400 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Zabrze, ulica Plutonowego Ryszarda Szkubacza 1.
6: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
7: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
8: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
9: Po reklamie.
10: Do 9 już tylko 26 minut. Wysłuchacie Meloradia. Pychu z tej strony, siemano. Dua Lipa już teraz.

Pitbull w Meloradiu działa lepiej niż podwójne espresso o poranku. Hej, baby, za nami 19 minut. Tyle zostało do 9 rano, no aż się gorąco zrobiło, niczym na koncercie Bad Bunny'ego. Ten we wtorek zagrał na Stadionie Narodowym, no i naprawdę bardzo dużo ludzi się tam wybrało, żeby zobaczyć to show. No i słyszałem od moich znajomych, że było to naprawdę niesamowite, a wśród tych ludzi była Ania Lewandowska. No i to wywołało trochę zamieszania, no bo tego samego dnia nasz Robercik miał oficjalną prezentację za Wielką Wodą w swoim nowym klubie w Chicago Fire. No i Ania mu nie towarzyszyła, wybrała Bad Bunny'ego. No ale przynajmniej Robercik mógł sobie na kepsa z nowymi znajomymi skoczyć i się nie bać. Zawsze są jakieś plusy, ale Farben i Irene Miller, Body Talk. Tak podkręcamy tempo o poranku.

0: To jest jeden z ulubionych numerów naszej wydawczyni Darki.
1: Kocham tą piosenkę. Ja zawsze ją sobie puszczam, jak się szykuję na imprezę i ona mi dodaje 100% do pewności siebie.
0: Make-upik lepszy wychodzi.
1: I outfit też siedzi.
0: Aha, Jazzy i Chris Lorenzo, to Invisible. Tak, gramy jeszcze przed 9:00, ta już za moment wybije, ale jeszcze przed 9:00 będą newsy. Ula Myszkinis, co tam w newsach?
2: W newsach zajrzymy na stację benzynową, no i zajrzymy na pola Grunwaldu. Tam ciekawe potrawy się szykują.
0: No proszę bardzo, ale też na pewno przed 9:00 zajrzymy do pogody i skoro stacja benzynowa, to też sprawdzimy, co się dzieje na drogach. Z tego, co wiem, to nasz szef jedzie do pracy, więc szefie, proszę podgłośnić, no.
2: Szerokiej drogi.
3: A już o 9:00 zagramy.
0: Będzie Destiny, Alesso i Sasha. W drodze do pracy na pewno ten numer siądzie dobrze. Ten kawałek punktualnie o 9:00, wcześniej newsy, trafik, pogoda, wszystko, co chcecie.

0: 1 FM. Autopromocja. Tylko Meloradio wysyła swoich słuchaczy na Sunrise Festival. Dołącz do naszej ekipy i pojedź do Kołobrzegu, tak jak
1: Weronika, Daria, jedziecie na Sunrise Festival.
2: Dziękujemy bardzo, strasznie.
0: Już teraz wejdź na meloradio.pl. Pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Sunrise Festival i baw się z naszą ekipą w Kołobrzegu. Najważniejsze wydarzenia muzyczne tylko w Meloradio.
3: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.

0: Radio. Słuchaj codziennie i wkręć się. Autopromocja. Reklama.
1: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
0: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedne 1699.

0: najlepsze wydarzenia muzyki elektronicznej tylko z Meloradiem. Sponsorem programu jest właściciel marki Old Spice, oficjalny partner Tomorrowland.
1: Masz już plany na lato? W outlecie Faktory Gliwice właśnie wystartowała wielka letnia wyprzedaż. Upoluj wyjątkowe okazje od marek Adidas, Levi's, Ochnik, Tefal i wielu innych. Teraz z rabatami aż do minus 70%. Zacznij sezon w najlepszym stylu w Faktory Gliwice.
2: Bycie mamą to dar dla ciebie i od ciebie. Widzisz jego uśmiech, patrzysz w oczy i wiesz, że dzielisz się z nim wszystkim. Przekazujesz dziecku cenne wsparcie. Mikrobion. Omnibiotic Panda to przebadany symbiotyk dla mam w ciąży i niemowląt od pierwszego dnia życia. Bo nie tylko oczy masz po mamie. Omnibiotic, numer jeden wśród probiotyków w Europie. Sprawdź na sklep.omni-biotic.pl. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety.
3: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku udziec wołowy ekstra z Lady jedynie 29,90 za kilogram z Kaufland Card Extra. 3 kilo na osobę. A polskie pomidory na gałązce kilogram tylko 3,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland
4: jest! Muzyka pod gołym niebem, świetna ekipa i letni klimat to czas na festiwale. Wejdź na e-bilet.pl i znajdź najlepsze festiwale, koncerty, sport i teatr. e-bilet.pl. Tu zaczynają się letnie emocje.
5: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
6: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
5: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
6: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
5: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
6: Paulina Sykut-Jerzyna
5: i Krzysztof Ibisz.
7: Inaczej futryna na 10 liter.
8: Ościeżnica.
7: A teraz na 3. Tam są drzwi.
9: Vox, tam są drzwi.
10: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
11: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
12: 18 i 19 lipca urodziny Kreśki w Juraparku Krasiejów. Weekend pełen uśmiechu, zabawy i niezapomnianych atrakcji dla całej rodziny. Tort, eksperymenty i naukowe pytania, robot humanoidalny, roztańczone tuptozaury i w niedzielę wspólne kibicowanie na dużym ekranie. 18 i 19 lipca w Juraparku Krasiejów. Juraparkkrasiejow.pl.
13: Castorama.
14: Teoria
15: i praktyka.
14: W teorii przydałoby się odmalować salon.
15: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
14: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
15: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej.
16: Akcja trwa do 20 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

0: Radio Śląsk. Trafik.
1: Ruch wahadłowy mamy na Krajowej Dziesiątce. Drobin Płońsk w województwie mazowieckim, a powodem kolizja dwóch osobówek. Utrudnienia na Mazowszu, także na S8C Wyszków Radzymin. W pobliżu miejscowości Głuchy zderzyły się cztery osobówki, tutaj trzy osoby zostały ranne. Zablokowany jest jeden pas. Dziś pogoda znowu będzie niebezpieczna. W sporej części kraju mamy ostrzeżenia drugiego stopnia przed upałem. To głównie w Wielkopolsce, na Mazowszu, ziemi lubuskiej oraz częściowo na Lubelszczyźnie. Tutaj temperatura może dobić do 30, a miejscami być powyżej. Z kolei na południowym wschodzie oraz na części Dolnego Śląska może zagrzmieć. Jutro także upalnie i burzowo.
2: To już prawie dziewiąta, czas na newsy Meloradia. Ula Myszkinis.
3: Ceny ropy na świecie znów szybują, na polskich stacjach coraz drożej. Minister energii mówi, analizujemy sytuację, a to nie wróży powrotu do urzędowych cen maksymalnych. Teraz zajrzyjmy na korty. Wbrew wcześniejszym zapowiedziom, Maja Chwalińska nie zagra w przyszłotygodniowym turnieju WTA w Hamburgu. Polska tenisistka nadal odczuwa skutki kontuzji stawu skokowego. Wynik tej rozgrywki jest już dobrze znany od ponad 600 lat. Na polach Grunwaldu trwają przygotowania do sobotniej inscenizacji Wielkiej Bitwy z 1410 roku. Zanim jednak polsko-litewskie wojska zetrą się z krzyżakami, średniowieczna kuchnia serwuje ciekawe potrawy.
4: Krzyżackie z cierwą z grilla!
5: No jeżeli jest się po stronie króla Jagiełły, no to wiadomo, co krzyżak nos poza bramę, to my go buzdybankiem i na grilla.
3: Smacznego. Dni Grunwaldu potrwają do niedzieli.
2: A my mamy już punktualnie dziewiątą na zegarach. Mam nadzieję, że powieki już wam nie opadają. Ja wam dodam trochę energii. Alessa i Sasha, Destiny. To mam dla was na sam początek, a w tej godzinie jeszcze poproszę, żebyście trochę weszli w mój umysł. To może być trudne, ale się opłaca, bo skiety Meloradia będą do zgarnięcia. Tu Pychu, siemano.

Cóż to był za duet swego czasu? Smolasty i Doda, Nie żałuję w Meloradio. Tak podkręcamy tempo, mam nadzieję, że wy też niczego nie żałujecie. Nie żałuję końca, przypomniał mi, że dalej umiem kochać jak nigdy. No przede wszystkim, że nie żałujecie tego, że trzeba było wstać rano. No przecież jest piękny dzień, nie ma czego żałować. 9.12 na zegarach, Pychu z tej strony, siemano. No i tak sobie pomyślałem, że może zagramy sobie w zabawę. Taką, w którą zawsze gramy sobie wieczorami, no bo ja wieczorami zazwyczaj się z wami słyszę, ale pomyślałem, że a w sumie czemu nie? O czym myśli Pychu? Tak brzmi ta zabawa, zasady są banalnie proste, ja o czymś myślę, daję wam podpowiedzi, a wy potem dzwonicie na antenę Meloradia, no i próbujecie zgadnąć, co mi po głowie chodzi. No to moje podpowiedzi dzisiaj brzmią tak, wchodzi ta rzecz idealnie jako śniadanie. No ja na przykład lubię, jak jest to podpieczone, no i w sumie do tego wystarczą dwa składniki. 321-321-777. Zapiszcie sobie ten numer telefonu, on za moment się wam przyda, żebyście zgadli, o czym myśli Pychu. A teraz myślę o Bibi Rexie i Davidzie Getcie. To Sad Girls w Meloradio. Tak podkręcamy tempo o poranku.

0: do tego numeru nie bawił się w klubach, na domówkach. Niech pierwszy rzuci kamieniem. Niczym nie dostałem, więc wierzę, że wszyscy to robili. Galantis w Melo. To Runway, You and I, 9:19 na zegarach. Dzień dobry.
1: O czym myśli Pychu?
0: No właśnie, no wiem, że pora taka może nie najlepsza na wchodzenie komuś w głowę, ale ja was o to poproszę. Wejdźcie w mój umysł, choć może być to skomplikowane, ale wierzę, że dacie radę. No i zgadnijcie, o czym myśli Pychu. No i moje podpowiedzi dziś brzmią tak, wchodzi to idealnie jako śniadanie. No ja na przykład lubię, jak jest to podpieczone, no i do tego śniadania wystarczą dwa składniki. Czekam na wasze telefony, to jest ten moment, żebyście dzwonili do mnie. Prosto do studia Meloradia 321-321-777. Tutaj dzwonicie zazwyczaj totalnie za free, czekam aż lampka się zapali, no i aż ktoś spróbuje zgadnąć. O czym dzisiaj myślę? O czym myśli Pychu? No to już widzę, że ktoś dzwoni, więc odbieram. Halo, jak masz na imię?
2: Cześć, Ewa.
0: Ewa, no to o czym myśli Pychu, jak sądzisz?
2: No myślę, że o tostach, bo do tego tylko dżemik i mamy wspaniałe śniadanie.
0: Czyli tosty z dżemem są twoją odpowiedzią?
2: Tak,
0: no to niestety nie, ale dość blisko. Ale dzięki wielkie za to, że się zgłosiłaś. No to teraz odbieram drugi telefon. Jak masz na imię? Halo?
3: Radek.
0: No cześć Radek, to o czym myśli Pychu?
3: O zwykłych tostach, chleb i ser.
0: Niestety nie, ale też bardzo blisko. No to odbieram jeszcze jeden telefon. Halo, jak masz na imię?
4: Witam, czy są to tosty z serem?
0: Nie, nie są to tosty z serem. Słuchajcie, jedną część tego zgadliście. Są to tosty, ale są to takie tosty bardziej fancy, no i z takim czymś, co ma pestkę w środku. Tej pestki się nie je, ale daje się to na tosta. No i też dobrze z jajecznicą wchodzi na przykład. Ja też bardzo lubię. Runda druga za moment.
1: O czym myśli Pychu?

0: No staram się was dobudzić jak mogę. Shimza i Fire Fire w Meloradiu. 9:28 na zegarach. No dzień dobry, wstajemy już. Trzeba wstać o tej porze. Szkoda takiego pięknego dnia. No i trzeba sobie jeszcze odpowiedzieć na pytanie.
1: O czym myśli Pychu?
0: No właśnie, to pytanie jest cały czas aktualne. O czym myśli Pychu? Do zgarnięcia skiety Meloradia. Więc jeżeli macie pomysł, o czym myślę, to dzwońcie 321-321-777. Dziś myślę o czymś na śniadanie. Ja na przykład lubię, jak jest to podpieczone. Wystarczą do tego dwa składniki. Jeden to tost, a drugi to coś z pestką w środku, taką dużą. No to co? Myślę, że mogę już odbierać telefon. No to tutaj spróbuję. Halo, jak masz na imię?
2: Cześć, Ola.
0: No to cześć, Ola. O czym myśli Pychu?
2: O awokado.
0: Czyli tosty z awokado to jest twoja odpowiedź.
2: Tak.
0: No i lepszej udzielić nie mogłaś, Ola. Słuchaj, mam nadzieję, że poranek był dobry, a teraz będzie jeszcze lepszy, bo kończysz go ze skrytami od Meloradia.
2: Dzięki.
0: No i outfit na jutro do pracy już jest gotowy, przynajmniej w jednej części.
1: O czym myśli Pychu? Meloradio Śląsk na 95.1 FM. Reklama.
3: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
4: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
3: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
4: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
3: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
4: Paulina Sygut-Jerzyna
3: i Krzysztof Ibisz.
5: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km. Ponad milion opcji zabudowy oraz system Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Renault Master. Dostępny z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto w leasingu niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępny także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.

0: Seniory, oj, le recomiendo los frutos del mar.
1: Fructos, czyli owoce. Bierzemy?
2: Bierzemy.
0: Buen provecho.
2: A to co?
1: No, owoce, ale morza.
3: mBank nie da ci gwarancji, że w Hiszpanii dogadasz się z kelnerem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. mBank.
4: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
5: W Carrefourze każdy dzień to ekstra oferta, więc ty plus dzisiejszy hit równa się sprytny wybór. Bo filet z kurczaka 14,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Cena przed obniżką 24,99. Carrefour, w sumie najlepszy.
6: Do 18 lipca w Brico Marché kupujesz więcej za mniej. Czwarty produkt 30% taniej lub piąty taniej aż o 50%. Tak, czwarty produkt 30% taniej lub piąty taniej aż o 50%. Ekstra moc rabatów. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
7: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
8: Volkswagen. A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
9: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
8: Od czwartku w Kauflandzie czekolady Milka do 100 gramów, druga tańsza, aż 80% taniej z Kaufland Card Extra. A kabanosy pakowane Tarczyński, trzeci najtańszy produkt, 100% taniej. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: Ale duża.
11: O wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
10: To co? To do MediaExpert.
12: Wielka wyprzedaż w MediaExpert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej.
13: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach, na przykład od czwartku do soboty. Polskie pomidory malinowe układane na wagę 3,99 za kilogram. Tak, pomidory malinowe tylko 3,99 za kilogram, a do tego winogrona jasne na wagę tylko 8,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
14: Codziennie niskie ceny.
15: Tego lata Włochy są bliżej. Delektuj się włoską kuchnią we Fresh Corner na stacjach MOL. Hot dog parmigiano, focaccia i aromatyczna kawa. Smakowite ceny tylko z aplikacją MOL Move. Do zobaczenia we Fresh Corner. Polecam. Dorota Gardias. Ciao!
16: Dlaczego na wakacjach zawsze wybieram moje sklepy? Groszek, ABC i Eurosklep. Bo są wszędzie tam, gdzie odpoczywam i mają wakacyjne mega okazje. Wybieram moje sklepy. Groszek, ABC i Eurosklep. Cezary Żak.
17: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka z o.o.
18: Takiej okazji nie da się przegapić! Teraz w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Nawet 8000 zł rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
19: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus wszystkie patelnie, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Akcja tylko w sklepach stacjonarnych. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
20: Lidl, to się opłaca.
21: Wielka wyprzedaż w MediaExpert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach. Bo

No i 9:35 jest już na zegarach, słuchacie Meloradia. A teraz panowie, których będziecie mogli usłyszeć na Sunrise Festival, no bo panowie ze Swedish House Mafia tam zagrają. Wait So Long już teraz, a wy pamiętajcie, że jak chcecie się wybrać na Sunrise Festival, to na meloradio.pl czeka nasza akcja do

No nie wierzę, że tak nie podśpiewywaliście. Piano, Eric Fritz w Meloradiu, ale klasyczek wleciał. Podkręcamy tempo o poranku, 16 minut do godziny 10 nam zostało. Nie będzie szóstego ślubu. Michał Wiśniewski i Mandaryna wrócili do siebie, no to jest zdecydowanie najbardziej hot temat tego tygodnia. No i Mandaryna udzieliła wywiadu, w którym zapewnia, że już ślub z Michałem nie weźmie. Zmieniliśmy się, jesteśmy 21 lat starsi, po prostu budujemy coś w przyjaźni, zrozumieniu, przestrzeni i czymś naprawdę miłym, co nam się wydarzyło. Ślubu nie będzie, po prostu będzie nam się fajnie żyło i możecie nam kibicować. Tak mówi Mandaryna, no i ja myślę, że najbardziej to chyba odetchnęli goście w weselni, no bo to już by było szóste wesele. A ile można wkładać do koperty?

0: Ona jest fenomenalna. Lata mijają, a brzmi dalej fantastycznie. Madonna, nabicie o tym Martina Garrixa, to Bizarre w Meloradio. Tak podkręcamy tempo o poranku, do 10 kilka chwil nam zostało, ale przed 10 jeszcze się zadzieje na naszej antenie. Sprawdzimy, co tam w pogodzie, sprawdzimy, co tam na drogach się dzieje u was, ale też będą newsy Meloradia, a po 10, no to będziecie mieli tak naprawdę czystą muzę. Bez zbędnego gadania wam pogramy. Będziecie mieli tak naprawdę pół godziny czystej muzy, nieprzerwanej zupełnie niczym, więc zachęcam was, żebyście zostali, a początek już się szykuje naprawdę bardzo mocno.
1: A już o 10:00 zagramy.
0: Modelki Włodarski, lubię cię jak lato. A ja polubiłem być z wami o tej porze, więc jutro też się spotkamy o 6:30. Pychu, dzięki za dziś. Zostawiam was z najlepszą muzą w Meloradio.

0: najlepsze wydarzenia muzyki elektronicznej tylko z Meloradiem.
1: Sponsorem programu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na ikea.pl.
3: One latają wszędzie!
4: I mogą usiąść nawet na tobie.
5: Największa w Polsce motylarnia w Orientarium Zoo Łódź. Egzotyczne rośliny, tysiące motyli tuż obok ciebie. Orientarium Zoo Łódź. Tu wszystko dzieje się naprawdę.
6: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
7: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
6: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
7: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
6: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
7: Paulina Sykut-Jerzyna
6: i Krzysztof Ibisz.
8: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
9: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099 z kodem rabatowym taniej.
10: Inaczej futryna na 10 liter.
11: Ościeżnica.
10: A teraz na 3. Tam są drzwi.
12: Vox. Tam są drzwi.
13: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
14: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś wszystkie chipsy i chrupki 2 plus 1 za grosz. A z kuponem Lidl Plus tuńczyk Nixe 60% taniej, drugi tańszy produkt. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
15: Lidl, to się opłaca.
16: Marian?
17: Hmm?
16: Ty to lubisz taniej kupić, nie?
17: Oj, lubię, Barbara.
16: Mm-hmm. A co? A bo w Media Expert jest wielka wyprzedaż.
17: O, i to lubię najbardziej.

0: Meloradio Śląsk. Słuchaj na 95.1 FM. Traffic.
1: Aż 13 firm chce przygotować projekt nowych dróg lokalnych wzdłuż Zakopianki. 10 ofert złożono dla odcinka między Krakowem a Głogoczowem, a 3 dla dróg między Głogoczowem a Myślenicami. Teraz drogowcy będą sprawdzać złożone dokumenty i wybiorą najlepszą ofertę. Lato w tym roku nas nie rozpieszcza. Dziś co prawda temperatura będzie na dosyć wysokim poziomie, od 23 stopni w Gdańsku po 27 na Mazurach i 30 m.in. w Warszawie czy Poznaniu, ale za to w Kielcach czy Rzeszowie, a także w Jeleniej Górze może popadać i zagrzmieć. Podobna pogoda także w zbliżający się weekend, a w nowym tygodniu zawita do nas ochłodzenie i to całkiem solidne.
2: Są newsy na 10:00. Ula Myszkinis. Komisja Europejska wzywa Polskę i inne państwa do zniesienia embarga na ukraińskie zboże. Minister rolnictwa Stefan Krajewski mówi, że polskie embargo nie może zostać tak po prostu zniesione.
3: Muszą być wprowadzone inne rozwiązania, które będą chronić polskich rolników, polskich przetwórców.
2: Nasze embargo na ukraińskie zboże obowiązuje już prawie 3 lata. Także 3 lata, ale więzienia. Grozi za przewożenie zwierząt w warunkach powodujących ich zbędne cierpienie lub stres. Na lotnisku Chopina funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej udaremnili przemyt 20 egzotycznych papug. Zwierzęta przewożone były w walizce. Jeden ptak nie przeżył. I jeszcze sport. Aż 10 piłkarzy z kadr finalistów mundialu na co dzień występuje w Atletico Madryt. Klub pobije w niedzielę historyczny rekord należący od 92 lat do Juventusu Turyn. Wówczas zagrało 9 zawodników klubu.
0: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska. To już teraz. Podkręcamy tempo. Pół godziny bez reklam, bez gadania. Tylko muzyka.

0: sponsorem programu był Erste Bank Polska. Melo Radio Śląsk na 95.1 FM. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Melo Radio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Chcemy trochę zaimponować koleżance z Tindera i zabrać ją nad jakąś wodę.
2: Kasa leci już w tym momencie do ciebie.
1: Jej, dziękuję bardzo, bardzo się cieszę.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Rano obudzi największego śpiocha.

0: złotych. Wystarczy, że w dniach 17-18 lipca zrobisz zakupy za minimum 150 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 150 zł między 20 a 22 lipca. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Poczuj, jak brzmi lato. Olsztyn Green Festival. Vito Bambino, Kacperczyk, Kaja, PZ, Arturo Rojek, Sisters, Zalewski. 3 sceny, 36 koncertów, teatr i stand-up nad jeziorem Ukiel. 14, 15 i 16 sierpnia Olsztyn. Bilety na e-bilet.pl i biletomat. Olsztyn Green Festival. Poczuj lato.
2: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
3: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycje, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
6: Wakacyjne voucherobranie w Biedronce. Zgarnij voucher 15 zł. Od czwartku 16 do soboty 18 lipca zrób jednorazowe zakupy za minimum 149 zł i zgarnij voucher 15 zł. Tak, 15 zł. Wykorzystasz go od 20 do 22 lipca przy zakupach za minimum 75 zł. Limit 1 voucher na transakcję. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. I to jest sposób na letnie przyjemności.
7: Nieważne, dokąd prowadzi cię lato. Ważne, jak się tam dostaniesz. Mercedes-Benz GLA, stworzony do spontanicznych weekendów i dalekich podróży. Teraz tego dynamicznego SUV-a możesz mieć już od 899 zł netto miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Nie czekaj, ruszaj po swojego GLA już dziś. Sprawdź również atrakcyjne oferty na GLB, GLC Coupé oraz klasę E na mercedes-benz.pl lub u autoryzowanego dealera Mercedes-Benz.
8: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Arbus luzem, cena przed obniżką 6,99, a teraz 1,99 zł za kilogram. A polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 19,99, a teraz z kuponem Lidl Plus 11,99 za aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Muzyka pod gołym niebem, świetna ekipa i letni klimat. To czas na festiwale. Wejdź na e-bilet.pl i znajdź najlepsze festiwale, koncerty, sport i teatr. e-bilet.pl. Tu zaczynają się letnie emocje.
11: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra.
12: Zgarnij ekstra kupon na zakupy. Od 16 do 18 lipca aktywuj kupon 40 zł rabatu. Tak, 40 zł rabatu na zakupy za minimum 399 zł z Kaufland Kart Ekstra. I ciesz się ekstra oszczędnościami. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.

najlepsze wydarzenia muzyki elektronicznej tylko z Meloradiem. Sponsorem programu jest właściciel marki Old Spice, oficjalny partner Tomorrowland. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach. Bo w Media Expert taniej masz. Po reklamie.

0: Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Tato, wszystko gotowe na urodziny mamy?
2: Jasne, że tak. Poodkurzane, obiad w piekarniku. Dobrze, że impreza wypadła w sobotę.
1: Dlaczego?
2: Bo mamy tanie weekendy z serwisantem od Taurona. W soboty i niedzielę prąd jest najtańszy i oszczędzamy.
1: A jak coś się zepsuje?
2: Zadzwonimy po serwisanta z Taurona. Zajmie się tym.
1: Tort też kupi?
2: Muszę wyskoczyć do cukierni. Przełącz się na weekendowe oszczędzanie. Jasne, że w Tauronie. Więcej na tauron.pl/tanie-weekendy.
3: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
4: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie. A co?
5: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
4: Podtrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
5: Bo zależy mi na sobie.
4: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
6: Zapoluj 3 za 2 w Half Price. Kup 3 rzeczy z wyprzedaży, a wartość najtańszej wróci na kartę podarunkową Modivo. Tylko dla klubowiczów Modivo Club. Nie przegap. Akcja trwa do 19 lipca lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
7: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
8: O reklamie. Melo Radio Śląsk. Słuchaj na 95.1 FM. Pogoda.
9: Na brak słońca dziś nie będziemy mogli narzekać. Jest albo pojawi się niemal wszędzie, choć nie samo, bo w wielu miejscach w towarzystwie chmur. Z nich, zdaniem synoptyków, może popadać deszcz, a w województwie świętokrzyskim czy podkarpackim może także zagrzmieć. Burze są możliwe także na terenie Dolnego Śląska. Upał za to w środkowej Polsce, między innymi w Łodzi na termometrach 30 stopni.
10: To są newsy na 11. Małgorzata Mura, zapraszam. Dziś zapadnie wyrok w sprawie Łukasza Żaka, kierowcy oskarżonego o spowodowanie pod wpływem alkoholu śmiertelnego wypadku na trasie Łazienkowskiej. Na decyzję sądu czeka też 5 mężczyzn, którzy mieli pomagać kierowcy w ucieczce i utrudniać śledztwo. A ta decyzja może skończyć się rozłamem PiSu, tak politycy komentują kolejne ultimatum Jarosława Kaczyńskiego w sprawie działających w partii stowarzyszeń. Stowarzyszenia Morawieckiego i Sasina mają w ciągu tygodnia zakończyć działalność. Zamknięcie ruchu Po Pierwsze Polska już zapowiedział Jacek Sasin.
11: To jest dla mnie coś, co kończy dyskusję po prostu. I nie ma tutaj przestrzeni do dyskusji.
10: Z kolei Mateusz Morawiecki nie zamierza likwidować Stowarzyszenia Rozwój Plus. W ostatni dzień lipca planuje w Warszawie grilla na 1000 osób. I jeszcze urodziny. W Śląskim Ogrodzie Zoologicznym na świat przyszły dwa rysie euroazjatyckie. W przyszłości mogą zasilić zagrożone populacje rysi na wolności.

Radio Śląsk. Słuchaj na 95.1 FM. Autopromocja. Tomorrowland w Meloradiu. Na żywo. 3 dni prawdziwego, dobrego Melo. Prosto z boom w Belgii. Topowi DJ-e na 16 wyjątkowych scenach Tomorrowland. Przez cały weekend słuchaj od 20 najlepszych setów. Baw się i przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Z Meloradiem.

0: Słuchaj Meloradia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Do nas pracowników Agaty napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
2: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
3: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
4: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
7: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
8: Bycie mamą to dar dla Ciebie i od Ciebie. Widzisz jego uśmiech, patrzysz w oczy i wiesz, że dzielisz się z nim wszystkim. Przekazujesz dziecku cenne wsparcie. Mikrobiom. Omnibiotic Panda to przebadany symbiotyk dla mam w ciąży i niemowląt od pierwszego dnia życia. Bo nie tylko oczy masz po mamie. Omnibiotic, numer jeden wśród probiotyków w Europie. Sprawdź na sklep.omni-biotic.pl. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety.
9: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2400 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Zabrze, ulica Plutonowego Ryszarda Szkubacza 1.
10: Pani Celinka z Kauflandu od rana gotowa na okazję.
11: Co czwartek, jak w zegarku, wpadają nowe oferty!
10: Od czwartku w Kauflandzie lody Ben & Jerry's różne rodzaje 15,79, a woda mineralna Cisowianka złoty 49 za 1,5-litrową butelkę przy zakupie 6, 24 na osobę. Kaufland.
12: 18 i 19 lipca urodziny Kraśki w Juraparku Krasiejów. Weekend pełen uśmiechu, zabawy i niezapomnianych atrakcji dla całej rodziny. Tort, eksperymenty i naukowe pytania, robot humanoidalny, roztańczone tuptozaury i w niedzielę wspólne kibicowanie na dużym ekranie. 18 i 19 lipca w Juraparku Krasiejów. Juraparkkrasiejow.pl.
13: A wiecie, że w moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep znajdziecie wszystko na grilla, działkę i wakacyjne wyjazdy? Za aplikacją Moje Sklepy. Mleko łaciate UHT złoty 99 za sztukę przy zakupie 6. A chipsy Lay's wybrane rodzaje 2+1 za grosz. Oferta trwa od 16 do 18 lipca. W wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy.
14: Muzyka pod gołym niebem, świetna ekipa i letni klimat. To czas na festiwale. Wejdź na e-bilet.pl i znajdź najlepsze festiwale, koncerty, sport i teatr. e-bilet.pl. Tu zaczynają się letnie emocje.
15: Hej, sorry za spóźnienie. Wpadłam do apteki po coś ekstra. Kupiłam żurawid w opakowaniu promocyjnym.
16: Co kupiłaś?
15: Suplement diety żurawid w opakowaniu promocyjnym.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić toast na koniec.

0: Najważniejsze wydarzenia muzyczne tylko w Meloradiu.
1: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.
0: Nie znajdziesz w nim

0: najlepsze wydarzenia muzyki elektronicznej tylko z Meloradiem.
1: Sponsorem programu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
3: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
5: 18 i 19 lipca urodziny Kraśki w Juraparku Krasiejów. Weekend pełen uśmiechu, zabawy i niezapomnianych atrakcji dla całej rodziny. Tort, eksperymenty i naukowe pytania, robot humanoidalny, roztańczone tuptozaury i w niedzielę wspólne kibicowanie na dużym ekranie. 18 i 19 lipca w Juraparku Krasiejów. Juraparkkrasiejow.pl.
6: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.o.
7: Po reklamie. Autopromocja. Sunrise.

0: Czwartek to kolejny dzień, kiedy pogoda będzie niebezpieczna. W pasie od Zielonej Góry przez Poznań i Łódź aż do Lublina temperatura będzie w okolicach 30. Synoptycy wydali ostrzeżenia, z kolei w Kielcach, Krakowie czy Rzeszowie możliwe są burze. Zagrzmieć może także w rejonie Jeleniej Góry czy Wałbrzycha. Na termometrach poza miejscami, gdzie będzie upalnie, od 23 do 28 stopni.
1: To są newsy na 12. Małgorzata Mura, zapraszam. 34-letni Kolumbijczyk usłyszał zarzut propagowania nazizmu na terenie byłego niemieckiego obozu Auschwitz. Mężczyzna w miejscu pamięci pozował do zdjęcia, wykonując gest pozdrowienia hitlerowskiego. Małopolscy policjanci podali, że obcokrajowiec przyznał się do winy i dobrowolnie poddał karze. A teraz coraz wyższe kwoty na stacjach benzynowych. Cena benzyny na części stacji przekroczyła 7 zł. Rynek reaguje na rosnące napięcie na Bliskim Wschodzie. Kierowcy rozkładają ręce i mówią, tankować trzeba.
2: Nie patrzę w ogóle, ile to kosztuje. Po prostu muszę być dzisiaj na drugim końcu Polski, ile by nie kosztowało.
1: Ministerstwo Energii nie wykluczyło powrotu do pakietu CPN, ale na razie mówi, że analizuje sytuację. A kierowcy w trakcie wakacyjnych wyjazdów mają też inne strachy niż cena benzyny. Jak wynika z badania OLX, 63% boi się awarii pojazdu. Jednak tylko co trzeci badany wykonuje przegląd auta przed podróżą.
3: Sponsorem programu jest właściciel marki Psi Buffet, oferujący świeże jedzenie dla psów z dostawą do domu. PsiBuffet.pl.

0: Sponsorem programu był właściciel marki Psi Bufet, oferujący świeże jedzenie dla psów z dostawą do domu. Psibufet.pl.
1: Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
2: Na zajęcia hula hop.
3: Możesz już wybierać się do bankomatu i za chwilę wyciągać z niego szybką kasę od Meloradia.
2: Super, dzięki wielkie.
1: Zgłoś się na meloradio.pl.

0: Reklama.
1: Do nas pracowników Agaty napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
2: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
3: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
4: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Ludzie chcą kupować mądrze każdego dnia, dlatego wybierają Allegro, bo mają tam miliony produktów w najniższych cenach.
7: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
8: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
9: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
10: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
11: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
12: Bo w Media Expert taniej masz.
13: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Smart TV LG AI aż 75 cali, QNET, intensywne kolory. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4699 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
14: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2400 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Zabrze, ulica Plutonowego Ryszarda Szkubacza 1.
15: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz, tylko ₩49 za 1 kg, aż 62% taniej. A woda niegazowana Żywiec Zdrój 1,5 litra, jedynie ₩99 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni, ₩89. Netto, patent na tanie zakupy.
16: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł. Z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Sprawdź na omoda.jq.pl.
17: 18 i 19 lipca urodziny Kraśki w Juraparku Krasiejów. Weekend pełen uśmiechu, zabawy i niezapomnianych atrakcji dla całej rodziny. Tort, eksperymenty i naukowe pytania, robot humanoidalny, roztańczone tuptozaury i w niedzielę wspólne kibicowanie na dużym ekranie. 18 i 19 lipca w Juraparku Krasiejów. Juraparkkrasiejów.pl.
18: No pięknie. Włochy, 40 stopni i padła nam klima w aucie.
19: O, mechanik idzie.
20: Mamma mia, el compresor. Facciamo subito, sì?
21: Mbank nie da ci gwarancji, że we Włoszech dogadasz się z mechanikiem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. Mbank.
22: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
23: Inaczej futryna na 10 liter.
24: Ościeżnica.
23: A teraz na 3. Tam są drzwi.
25: Vox. Tam są drzwi.
26: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
27: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland.
28: Musisz wejść na wyższy poziom? Tak, sięgnij po Alesto. Już dziś wszystkie orzechy pakowane Alesto. 2+1 za grosz. Alesto, żyj ze smakiem.
29: Lidl, to się opłaca.

0: najlepsze wydarzenia muzyki elektronicznej tylko z Meloradiem. Sponsorem programu jest właściciel marki Old Spice, oficjalny partner Tomorrowland.
1: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
0: O reklamie.

0: Reklama. Upał. Klimatyzacja w aucie. Zimno.
1: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
2: Weź Ibuprom Zatoki.
1: Ibuprom Zatoki?
2: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
1: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
2: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki podlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg. Doradnie w celu zachodzenia objawów występujących w przeziębieniu i grypie. Taki jak ból głowy, ból i niedorozność zapekowostych nosa. Katar, gorączka, ból gardła, bóle mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok, takich jak ból głowy, niedrożność zatok i nosa przebiegających w bólem, będących konsekwencją powikłań, przeziębienia, grypy lub alergicznego nierzutu nosa. US Farmacja Spółka ZOO.
3: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
4: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
5: A teraz w Lewiatanie mamy kawę rozpuszczalną Nescafe Classic 200 gramów, tylko 24,99. Coca-Cola lub Coca-Cola Zero 850 ml, jedynie 4,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Doskonale! Kupujemy!
5: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie!
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: Rodzice mówią, żebym w kółko nie grała, ale przecież jedziemy do Santago. Tam jest jeden wielki gaming, zjeżdżanie i wygrywanie. Co oni, nie wiedzą?
4: Góra

0: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2400 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Zabrze, ulica Plutonowego Ryszarda Szkubacza 1.
1: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od czwartku do soboty. Tylko z kartą Moja Biedronka. Wszystkie sery żółte. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 za złotówkę na kartę Moja Biedronka. Oraz karkówka wieprzowa bez kości pakowana próżniowo Kraina Mięs. 8,99 za kilogram. Limit dzienny 5 kg na kartę Moja Biedronka. A prosto z lady tradycyjnej świeża łopatka. Łopatka wieprzowa 8,99 za kilogram. Biedronka.
2: Hej, sorry za spóźnienie. Wpadłam do apteki po coś ekstra. Kupiłam żurawid w opakowaniu promocyjnym.
3: Co kupiłaś?
2: Suplement diety żurawid w opakowaniu promocyjnym. Zobacz, aż 100 kapsułek. 60 plus 40 gratis. Stosuję żurawid regularnie. Żurawid to wysoko skoncentrowany ekstrakt z żurawiny. Polecam każdej kobiecie. Jak kapsułki z żurawiną, to tylko żurawid.
3: Aż 40 kapsułek żurawitu gratis to ponad miesiąc stosowania. Świetna ta promocja. To ja też pobiegnę do apteki.
4: Żurawid kobiet. Kobiety polecają kobietom.
5: Wielkaletnia wyprzedaż w Pepco nabiera rozpędu. Jeszcze więcej produktów w cenach obniżonych aż do 50%. Skorzystaj już teraz i wybieraj spośród tysięcy produktów aż do 50% taniej. Pepco, pokochaj niskie ceny.
6: 18 i 19 lipca urodziny Kraśki w Juraparku Krasiejów. Weekend pełen uśmiechu, zabawy i niezapomnianych atrakcji dla całej rodziny. Tort, eksperymenty i naukowe pytania, robot humanoidalny, roztańczone tuptozaury i w niedzielę wspólne kibicowanie na dużym ekranie. 18 i 19 lipca w Juraparku Krasiejów. juraparkkrasiejow.pl.
7: Skarbie, na co wydałabyś 199 zł?
8: Na paznokcie.
7: A może na ratę? Za nowego SUV-a od Bike.
9: Teraz Bike 5. Dostępny w bajkowym leasingu od 199 zł netto miesięcznie. Bajk. Wybór staje się prosty.
10: Muzyka pod gołym niebem, świetna ekipa i letni klimat to czas na festiwale. Wejdź na ebilet.pl i znajdź najlepsze festiwale, koncerty, sport i teatr. Ebilet.pl. Tu zaczynają się letnie emocje.
11: Mamo, czy wygra Polska?
12: Oczywiście, że Polska. Szynka z delikatesów Centrum.
13: Polska mistrzem grilla. Do środy szynka wieprzowa bez kości kilogram 9,99 z delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 17,99. A drugie litrowe lody Coral Vibes z delikartą 50% taniej. Delikatesy Centrum. Polska mistrzem grilla.
14: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
15: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
16: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
17: Bycie mamą to dar dla ciebie i od ciebie. Widzisz jego uśmiech, patrzysz w oczy i wiesz, że dzielisz się z nim wszystkim. Przekazujesz dziecku cenne wsparcie. Mikrobion. Omnibiotic Panda to przebadany symbiotyk dla mam w ciąży i niemowląt od pierwszego dnia życia. Bo nie tylko oczy masz po mamie. Omnibiotic. Numer jeden wśród probiotyków w Europie. Sprawdź na sklep.omni-biotic.pl. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety.
18: Po reklamie.
19: To są newsy na 13. Małgorzata Mura, zapraszam. Pożary trawią Europę Zachodnią i Południową. Najtrudniejsza sytuacja jest w Hiszpanii, Francji i Portugalii. W Polsce mimo deszczu, a momentami i nawałnic, średnie i wysokie zagrożenie pożarowe utrzymuje się w lasach w województwie zachodniopomorskim, w części Wielkopolski oraz na Kujawach i Pomorzu. Dlatego leśnicy cały czas są w gotowości, mówi Honorata Galczewska z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu.
20: Są dodatkowe punkty czerpania wody, punkty obserwacyjne, tak zwane dostrzegalnie przeciwpożarowe, na których w większości w tej chwili pracują kamery przemysłowe, ale mamy nadal obserwatorów na wieżach.
19: Za ponad 90% pożarów lasów odpowiada człowiek, a niemal cała Polska dziś z ostrzeżeniami przed upałami. Alerty drugiego stopnia są w środkowym pasie kraju. Dotyczą m.in. Lubuskiego, Wielkopolski, Kujawsko-Pomorskiego czy Mazowieckiego. Burze możliwe z kolei na południu kraju.
21: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

0: Reklama. Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz, tylko złoty 49 zł za 1 kg, aż 62% taniej. A woda niegazowana Żywiec Zdrój 1,5 litra, jedynie złoty 99 zł za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni, złoty 89 zł. Netto, patent na tanie zakupy.
1: Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velą. Zdejmie Ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościiubezpieczenia.pl/konkurs.
2: W Carrefourze każdy dzień to ekstra oferta, więc ty plus dzisiejszy hit równa się sprytny wybór. Bo filet z kurczaka 14,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Cena przed obniżką 24,99. Carrefour, w sumie najlepszy.
3: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2400 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrumrowerowe.pl zaprasza. Zabrze, ulica Plutonowego Ryszarda Szkubacza 1.
4: Do 18 lipca w Brico Marché kupujesz więcej za mniej. Czwarty produkt 30% taniej lub piąty taniej aż o 50%. Tak, czwarty produkt 30% taniej lub piąty taniej aż o 50%. Ekstra moc rabatów. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
5: Aha, oszczędni zawsze wypatrzą okazję.
6: I nic dziwnego, bo teraz w Auchan dostaniesz ebon o wartości 30 zł. Wystarczy, że w dniach 17-18 lipca zrobisz zakupy za minimum 150 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 150 zł między 20 a 22 lipca. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
7: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
8: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1299 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem taniej o 300 zł.
7: Bo w Media
9: Uwielbiam spotkania przy grillu, ale przez te wzdęcia czuję maksymalny dyskomfort.
10: Sezon grillowy w pełni i ty już czujesz się pełny. Sięgnij po Espo Misan Max. Szybko i skutecznie rozbija pęcherzyki gazu, przynosząc ulgę. Jedna kapsułka w trakcie lub po posiłku.
9: Poproszę dokładkę. Wyciągniemy z tego wieczoru maksimum przyjemności.
10: Espo Misan Max. Szybka ulga od wzdęć. Podmiot prowadzący reklamę Berlin Chemii Menarini Polska spółka z o.o. Wytwórca Helsa Pharma GmbH. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
11: Kaufland jest fresh.
12: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku udziec wołowy ekstra z Lady jedynie 29,90 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 3 kilo na osobę. A polskie pomidory na gałązce kilogram tylko 3,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
13: Zapoluj 3 za 2 w Half Price. Kup 3 rzeczy z wyprzedaży, a wartość najtańszej wróci na kartę podarunkową Modivo. Tylko dla klubowiczów Modivo Club. Nie przegap. Akcja trwa do 19 lipca lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
14: A wiecie, że w moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep znajdziecie wszystko na grilla, działkę i wakacyjne wyjazdy? Za aplikacją Moje Sklepy. Mleko łaciate UHT złoty 99 za sztukę przy zakupie 6. A chipsy Lay's, wybrane rodzaje 2 plus 1 za grosz. Oferta trwa od 16 do 18 lipca. W wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy.
8: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
15: Poczuj, jak brzmi lato. Olsztyn Green Festival. Vito Bambino, Kacperczyk, Kaja, PZ, Artur Rojek, Sisters, Zalewski. 3 sceny, 36 koncertów, teatr i stand-up nad jeziorem Ukiel. 14, 15 i 16 sierpnia Olsztyn. Bilety na ebilet.pl i biletomat. Olsztyn Green Festival. Poczuj lato.
16: Castorama.
17: Teoria
18: i praktyka.
17: W teorii przydałoby się odmalować salon,
18: a w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
17: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
18: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej.
19: Akcja trwa do 20 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
20: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus wszystkie patelnie, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Akcja tylko w sklepach stacjonarnych. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
21: Lidl, to się opłaca.
22: Po reklamie. Meloradio Śląsk.

0: Reklama. Witaj w klubie tych, którzy wiedzą, że wakacje to time to play. Teraz w salonach Empik do minus 40% na wybrane akcesoria gamingowe, gry i konsole. Do tego do minus 30% na wybrane zestawy Lego i gry planszowe oraz 20 zł rabatu na zabawki przy zakupach za minimum 129 zł. A na empik.com i w aplikacji Empik znajdziesz gaming i artykuły sportowe do minus 40%, w tym gry, konsole, trampoliny, hulajnogi, rolki i wiele innych. Empik.
1: Juhu, jedziemy do Santiago. Będą zjeżdżalnie, fala i nagrody.

0: kilkudniowym wyprzedzeniem oszczędzasz 30 zł na bilecie. Szczegółowe warunki promocji online taniej na Santago.com.
1: Ale duża.
2: O wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
1: To co?
2: To do Media Expert.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699 z kodem rabatowym taniej.
4: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2400 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Zabrze, ulica Plutonowego Ryszarda Szkubacza 1.
5: Ty plus porcja energii równa się kawa rozpuszczalna Jakobs Kronat Gold lub krema 200 i 220 gramów. 24,99 za opakowanie z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 18 lipca. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 37,89.
6: Hej, sorry za spóźnienie. Wpadłam do apteki po coś ekstra. Kupiłam żurawid w opakowaniu promocyjnym.
7: Co kupiłaś?
6: Suplement diety żurawid w opakowaniu promocyjnym. Zobacz, aż 100 kapsułek. 60 plus 40 gratis. Stosuję żurawid regularnie. Żurawid to wysoko skoncentrowany ekstrakt z żurawiny. Polecam każdej kobiecie. Jak kapsułki z żurawiną, to tylko żurawid.
7: Aż 40 kapsułek żurawitu gratis to ponad miesiąc stosowania. Świetna ta promocja. To ja też pobiegnę do apteki.
6: Żurawid. Kobiety polecają kobietom.
8: Barbara, łatwa kasa?
1: Marian, zawsze.
8: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
1: Sprytnie.
8: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
9: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dzisiaj z kuponem Lidl Plus. Szynka wieprzowa XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 7,99 za kilogram. I wszystkie lody w wielopaku. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl. To się opłaca.

0: 1 FM.
1: To są newsy na 14. Małgorzata Mura, zapraszam. 20 lat więzienia dla Łukasza Żaka, sprawcy śmiertelnego wypadku na trasie Łazienkowskiej. Do wypadku doszło blisko 2 lata temu. Żak jechał z prędkością ponad 200 km na godzinę, był pijany, a cały rajd filmował. Zderzył się z autem 4-osobowej rodziny. Mężczyzna z tego auta zginął na miejscu, jego żona i dwoje dzieci zostało poważnie rannych. Zmieniamy temat. Europa zmaga się z kolejną falą upałów. Gorąco jest we Włoszech, Francji, Hiszpanii i Portugalii. Upał też dziś u nas. Niemal cała Polska objęta jest ostrzeżeniami przed wysokimi temperaturami. Najgoręcej dziś w środkowej części kraju. A w wakacyjnych trendach rośnie liczba tych z nas, którzy wybierają wakacje w wersji bez upałów, mówi Katarzyna Houghton ze Sky.pl.
2: Na przykład w Norwegii, Finlandii, na Litwie czy w Estonii.
1: Loty do tych krajów to już 13% zarezerwowanych na tej platformie.
0: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
3: Nieprawdopodobne. Wróciłam do was. I mega się stęskniłam.

0: Night Melo Radio z Igą Dudziuk.
1: No dzień dobry, w czwartek witam was gorąco. Jest piękna pogoda, mam nadzieję, że macie się super dobrze. W tej godzinie porozmawiamy o Lewandowskich, bo jak zwykle tam są dramaty. Będzie też o fikaniu, ale nie o takim fikaniu, o jakim właśnie pomyśleliście. Iga Dudziuk, cześć, witajcie. Milky, David Guetta, tak zaczynamy 14. Freak Fight.

Velvet Fix Me, tak podkręcamy tempo w Melo. Lewandowscy to chyba jedna z najbardziej ocenianych par w Polsce. Robert musiał niestety sam polecieć do Chicago, gdzie został zaprezentowany jako nowy piłkarz Chicago Fire. A Ania w tym czasie wybrała się na koncert Bad Bunny'ego. To ten pan znany z tego między innymi. Oj tak. I ludzie są oburzeni, nawet bardzo. Ale przepraszam, czy wy widzieliście te filmiki z nim i jego wielkim talentem? No proszę was, ja ją rozumiem w pełni. I Can Wait, Bob Sinclair, podkręcamy tempo.

0: życia smak.
1: A to Stan Gibbs w Meloradiu. Tak podkręcamy tempo. Słuchacie Meloradia, Waterfalls, James Hype, Sam Harper. To wam gramy już za chwilę. Fika to nowy trend w Szwecji. Drodzy szefowie, dajcie głośniej, bo powinniście brać przykład z tych rejonów, bo fika polega na tym, że podczas pracy pracownicy wychodzą na kawę i odcinają się całkowicie od obowiązków, sączą kawę, jedzą ciastko, są szczęśliwi, robi się to tam dwa razy dziennie i dzięki temu jest się bardziej wydajnym. U nas w sumie jest to coś podobnego, tylko nazwijmy to, że jest mniej wyszukane. Nazywa się wyjście na szluga.

0: U żel. Ten pan wystąpi na Sunrise Festival w Kołobrzegu. My was tam zabieramy i robimy to oczywiście ochoczo, a jeszcze w tej godzinie sprawdzimy, w czym Polacy są najlepsi. A tak się składa, że mamy czym się pochwalić.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska. Meloradio Śląsk. Słuchaj na 95.1 FM.

0: najnowsze wydarzenia muzyki elektronicznej tylko z Meloradiem.
1: Sponsorem programu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
3: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
2: A, no i merci bardzo.
4: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Inaczej futryna na 10 liter.
6: Ościeżnica.
5: A teraz na 3. Tam są drzwi.
6: Vox.
7: Vox. Tam są drzwi.
8: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
9: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
10: O!
9: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
10: O, a o ile?
9: 35 groszy taniej na litrze.
10: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
9: Tak!
11: A jak lemoniadę?
9: No też.
10: To poprosimy.
9: Ale co?
11: Wszystko!
9: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
12: Gang świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty. Polskie pomidory malinowe układane na wagę 3,99 za kilogram. Tak, pomidory malinowe tylko 3,99 za kilogram. A do tego winogrona jasne na wagę tylko 8,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
13: Codziennie niskie ceny.
14: Zapoluj 3 za 2 w Half Price. Kup 3 rzeczy z wyprzedaży, a wartość najtańszej wróci na kartę podarunkową Modivo. Tylko dla klubowiczów Modivo Club. Nie przegap. Akcja trwa do 19 lipca lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
15: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.o.
16: Muzyka pod gołym niebem, świetna ekipa i letni klimat. To czas na festiwale. Wejdź na ebilet.pl i znajdź najlepsze festiwale, koncerty, sport i teatr. Ebilet.pl. Tu zaczynają się letnie emocje.
17: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
18: Bo w Media Expert taniej masz.
19: Po reklamie.

spokój. Natalia Nykiel w Meloradiu, słuchacie Freak Fightu. Powstał ranking rzeczy, w których Polska jest najlepsza na świecie. Słuchajcie, mamy czym się pochwalić. Podobno produkujemy najwięcej grzybów na całym świecie. Mrożonych owoców. Okna. Jesteśmy największym eksporterem okien w Europie. Meble, jabłka, autobusy, drób, czarne porzeczki, pierze i puch gęsi. No to jest naprawdę niezwykłe, tylko pominęliśmy jeszcze jedną ważną dziedzinę, w której jesteśmy mistrzami. Narzekanie. W tym nie mamy sobie równych.

0: Melo Radio. Ula, pod prysznicem to najlepiej wspólnie chyba, co?
1: Nie wiem.
0: Nie wiesz? Tak ci radzę, tak.
1: Okej, okay. Będzie o prysznicu.
0: Wspólny?
1: Taki w pojedynkę. Można wziąć wspólny, przed snem.
0: Dlaczego?
1: A, to powiem w newsach.
2: A już o 15:00 zagramy!
0: All the time, John Summit. Ten numer zagramy wam punktualnie o 15:00, kiedy inni będą gadać, my już podkręcimy tempo.

0: promocja. Tylko Meloradio wysyła swoich słuchaczy na Sunrise Festival. Dołącz do naszej ekipy i pojedź do Kołobrzegu, tak jak
1: Angelika, Michał, jedziecie

0: Meloradio. Podkręcamy tempo. Autopromocja. Reklama. W Leroy akcja na łazienkę trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 200 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na łazienkę wydajesz. Kupujesz ceramikę, meble, kabiny czy armaturę i jesteś 200 zł do przodu. A do tego przy zakupie produktów do łazienki za minimum 1000 zł montaż 10% taniej. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Bycie mamą to dar dla ciebie i od ciebie. Widzisz jego uśmiech, patrzysz w oczy i wiesz, że dzielisz się z nim wszystkim. Przekazujesz dziecku cenne wsparcie. Mikrobion. Omnibiotic Panda to przebadany symbiotyk dla mam w ciąży i niemowląt od pierwszego dnia życia. Bo nie tylko oczy masz po mamie. Omnibiotic, numer jeden wśród probiotyków w Europie. Sprawdź na sklep.omni-biotic.pl. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety.
2: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
3: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
2: Od czwartku w Kauflandzie czekolady Milka do 100 gramów, druga tańsza, aż 80% taniej z Kaufland Card Extra. A kabanosy pakowane Tarczyński, trzeci najtańszy produkt, 100% taniej. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Bo w Media Expert taniej ma.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.

0: Tomorrowland. Najlepsze wydarzenia muzyki elektronicznej tylko z Meloradiem. Sponsorem programu jest właściciel marki Old Spice. Oficjalny partner Tomorrowland. A wiecie, że w moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep znajdziecie wszystko na grilla, działkę i wakacyjne wyjazdy? Z aplikacją Moje Sklepy. Mleko łaciate UHT złoty 99 za sztukę przy zakupie 6. A chipsy Lay's wybrane rodzaje 2 plus 1 za grosz. Oferta trwa od 16 do 18 lipca. W wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy.
1: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
2: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
3: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
4: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład ketchup pudliszki łagodny lub pikantny w nowej cenie regularnej 5,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
0: Po reklamie. Autopromocja. Wybijaj

0: Minuta do 15, czas na newsy Melo Radia. Ula Harciarek, on the mic.
1: Tym wyrokiem chronię społeczeństwo przed panem. Tak sąd uzasadniał 20 lat więzienia dla sprawcy śmiertelnego wypadku na trasie Łazienkowskiej w Warszawie, mówi sędzia Maciej Mitera.
2: Co trzeba mieć w głowie, żeby rozpędzić Arteona? To jest mały czołg do prędkości ponad 200 km na godzinę.
1: Obrończyni Łukasza Żaka zapowiedziała już apelację od wyroku. Najbliższe dwa dni będą upalne i burzowe. Szykują się też gorące noce. Temperatura nie spadnie poniżej 20 stopni. Na to, żeby nam się dobrze spało w takiej temperaturze, fizjolog dr Daria Pracka poleca letni prysznic przed snem. Ale uwaga, nie lodowaty, bo ten zadziała odwrotnie.
3: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
0: Mamy 15, słuchacie Freak Fightu i za chwilę weźmiemy ślub. Tak, nie przesłyszeliście się, w końcu lipiec to jeden z najczęstszych miesięcy wybieranych na powiedzenie sobie tak. Iga Dudziuk, zapraszam.

Tak brzmi numer Oj dziewczyno w Meloradiu. Wiktoria Kida, Księga Żywiołów. Słuchacie Freak Fightu 11 po 15. Ola Nowak to jest influencerka. Może kojarzycie taki kanał Beksy. Kiedyś był bardzo, ale to bardzo popularny. Ja się, można powiedzieć, na tym wychowywałam. I tak się składa, że Ola Nowak chciała się hajtnąć. W Polsce, wiecie, wziąć ślub cywilny. Niestety nie ma miejsc. Ola Nowak jest oburzona, załamana. No jak to, nie ma żadnego terminu. Skandal. Ja mam, Ola, rozwiązanie na ten problem. Nie hajtaj się po prostu. Nie dziękuj.

0: Jakby się ktoś zastanawiał, jak brzmią wakacje, no to właśnie tak, Treasure Soul, podkręcamy tempo, słuchacie Melo Radia. 17 minut po 15. Szybka kasa od Melo Radia. Jak ja lubię ten dźwięk, jak ja lubię ten moment, kiedy wy się uśmiechacie, bo my wam rozdajemy szybką kasę od Melo Radia. Dzwonimy dlatego do Marysi, która ma 5 sygnałów, żeby odebrać ode mnie telefon. No dziewczyno, mam nadzieję, że to się wydarzy, że to się stanie.
1: Halo?
0: Cześć Marysia, Iga, Mikołaj, nieprawda, nie ma Mikołaja, sama Iga, Melo Radio, hej.
1: Cześć.
0: Co tam słychać u ciebie dobrego?
1: A dobrze, dobrze wszystko, wczoraj obchodziłam urodziny, także fajnie.
0: No to
1: pozytywnie.
0: Poczekaj Marysia, 100 lat, niech żyje, żyje nam, hej.
1: Dziękuję bardzo.
0: Rozumiem, że skończyłaś lat 18.
1: Tak, oczywiście, że tak.
0: Bardzo mi się to podoba. A na co ci 200 zł, bo byłaś na meloradio.pl?
1: Właśnie z racji tego, że miałam wczoraj urodzinę, to pojechałabym sobie do drogerii, kupiła jakieś kosmetyki. Mam niedługo wyjazd, więc jakiś olejek do opalania by się przydał.
0: A kto będzie ten olejek rozprowadzał po twoim ciele? Jest ktoś?
1: No oczywiście, że ktoś tam się znajdzie.
0: Pełno chętnych będzie na pewno. Marysia, ten dźwięk oznacza to, że kasa leci już do ciebie.
1: Dziękuję bardzo.
0: Ależ proszę, biegnij do bankomatu i wypłacaj pieniądze szybciutko. Buźka.
1: Na razie, pa. Szybka kasa od Melo Radia.

0: Fly High. Tobi Romeo w Meloradiu. Argentyna kontra Hiszpania w finale Mistrzostw Świata. Zmierzą się te dwa państwa. Ogólnie nie śledzę piłki nożnej, ale niech wygrają najładniejsi. Znaczy, najlepsi.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Reklama.
1: Do nas pracowników Agaty napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
2: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
3: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
4: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
7: W Media Ekspert.

0: wszystkie elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
2: Tu Beata z Autoglas. Uszkodzona szyba samochodowa? Jeśli posiadasz odpowiednie ubezpieczenie, zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Dzwoń pod 801 181 181 lub skontaktuj się przez autoglas.pl.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
4: Muzyka pod gołym niebem, świetna ekipa i letni klimat – to czas na festiwale. Wejdź na e-bilet.pl i znajdź najlepsze festiwale, koncerty, sport i teatr. e-bilet.pl. Tu zaczynają się letnie emocje.
5: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
6: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie. A co?
7: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
6: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
7: Bo zależy mi na sobie.
6: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
8: Tego lata Włochy są bliżej. Delektuj się włoską kuchnią we Fresh Corner na stacjach MOL. Hot dog parmigiano, focaccia i aromatyczna kawa. Smakowite ceny tylko z aplikacją MOL Move. Do zobaczenia we Fresh Corner. Polecam. Dorota Gardias. Ciao.
9: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
10: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał szlę.
11: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
12: Po reklamie.

0: Melo Radio. Podkręcamy tempo.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: A nemá.
1: Ellie Goulding v Meloradiu.
0: Obecnie jest taka dosyć interesująca moda w internecie, natomiast dużo gwiazd tworzy własne kampy. Najczęściej to są kampy sportowe. I ostatnio Doda, jako że również prowadzi własny kamp, oceniła takie obozy Anny Lewandowskiej i Ewy Chodakowskiej. I uznała, że głównym problemem tych trenerek jest to, że tych ludzi często jest za dużo, przez co jest chaos, a nawet bałagan. I że jej obozy są oczywiście najlepsze. No tak, no wiadomo w końcu.
2: Krowa jest tylko jedna bitch.
0: Body Talk, Ale Farben, Rene Miller. Tak podkręcamy tempo we Freak Fightie. Born to Love Ya. To gramy za moment.

0: Jak miło się zrobiło. Better Times. Robin Schulz, podkręcamy tempo w Maloradiu we Freak Fajcie. Kochani, mamy apel dla was.
1: Tak, tak. Myjcie ręce po wyjściu z toalety, błagamy.
0: Błagamy, prosimy, to jest
1: i
0: dla
1: panów,
0: waszego.
1: I panie.
0: Dobra, i dla naszego, i Ula w newsach wam wyjaśni.
1: Tak, dlaczego? Dlaczego to jest tak ważne też w czasie wakacji?
2: A już o 16 zagramy
0: Talk to you another. I tak słonecznie zagramy wam punktualnie o 16.

0: autopromocja. Tylko Meloradio wysyła swoich słuchaczy na Sunrise Festival. Dołącz do naszej ekipy i pojedź do Kołobrzegu, tak jak
1: Angelika, Mateusz, jedziecie na Sunrise Festival z Meloradio!
2: Jezus, dziękuję!
0: Już teraz wejdź na meloradio.pl. Pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Sunrise Festival i baw się z naszą ekipą w Kołobrzegu. Najważniejsze wydarzenia muzyczne tylko w Meloradio.
3: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.

0: Słuchaj codziennie i wkręć się. Autopromocja. Reklama.
1: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
2: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
1: Pieskie życie ma smak!
2: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
3: Masz już plany na lato? W outlecie Faktory Gliwice właśnie wystartowała wielka letnia wyprzedaż. Upoluj wyjątkowe okazje od marek Adidas, Levi's, Ochnik, Tefal i wielu innych. Teraz z rabatami aż do minus 70%. Zacznij sezon w najlepszym stylu w Faktory Gliwice.
4: Ale duża.
5: O wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
4: To co?
5: To do Media Expert.
6: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Bo w Media Expert taniej
7: masz. Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycje, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
4: Marian?
5: Hmm?
4: Ty to lubisz taniej kupić, nie?
5: Oj, lubię, lubię, Barbara. Mm-hmm. A co?
4: A bo w Media Expert jest wielka wyprzedaż.
5: O, i to lubię najbardziej. Bo w Media Expert
0: taniej masz. Po reklamie. Melo Radio Śląsk na 95.1 FM.
8: Minuta do 16, czas na newsy Meloradia. Ula Harciarek on the mic.
9: Kolejne przechwycenia rosyjskich samolotów nad Bałtykiem. Polskie samoloty przechwyciły dwa myśliwce i rozpoznawczy IU-20. Nie dajcie się fake newsom. Policja dementuje informacje, że miałoby zatrudniać obcokrajowców. Z kolei Akademia Policji w Szczytnie ostrzega przed fałszywą informacją, że Ukraińcy mieliby być najliczniejszą grupą ich studentów. Uczy się tam jedna osoba z obywatelstwem ukraińskim. No i jeszcze apel lekarzy. Myjcie ręce. W ten sposób możecie uniknąć biegunki w podróży. Mówi rzecznik sanepidu w Bydgoszczy Łukasz Betański.
10: Mycie rąk w ciepłej wodzie z mydłem. Nie spieszmy się. Myjmy te ręce dokładnie. Oddzielajmy żywność surową od ugotowanej.
9: Szacuje się, że nawet 70% osób podróżujących za granicę doświadcza biegunki podróżnych.
11: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
8: I mamy godzinę 16, słuchacie Freak Fightu, zajrzymy do Lewandowskich, bo jak żeby inaczej? Ponownie, ja wiem, ale są nowe fakty a propos Roberta i Anki. No i jako, że mamy godzinę 16 w czwartek, to się napijemy wspólnie. Znaczy ja się napiję, a wy zgadniecie, co to takiego. I gadu, talk to you, tak zaczynamy.

Kaka, Aleksja Jan, Szał z Meloradio. Walk With Me, tak podkręcamy tempo. Robert Lewandowski, Ania Lewandowska, oni są bardzo często na językach innych ludzi. I jak wiecie, Anna Lewandowska nie pojechała z Robertem do Chicago, no bo koncert Bad Bunny'ego. I ludzie się bardzo, ale to bardzo zirytowali na Ankę. I Robert stanął w obronie swojej żony, że jest to jego największa fanka i kibicuje mu z każdego miejsca na ziemi. Ludzie się śmieją, że pantofel. No oj tam, to była po prostu ich wspólna decyzja.

0: 16 po 16.
1: Daj łyka w Melo Radio.
0: To jest ten moment, kiedy ja piję, a wy zgadujecie, co to takiego. Czekam na wasze odpowiedzi na WhatsAppie Meloradia. Odnośnik znajdziecie na meloradio.pl. Najchętniej przyjmę głosówki. No dobrze, czas się napić. Uwaga, biorę łyka. Kwaśny. Bardzo kwaśny. Och, słony. No i chyba zdrowy. Oj. Kwaśny, słony, zdrowy. Taki jest dzisiejszy napój. Jeżeli wiecie, co to takiego, to wbijajcie na WhatsAppa Meloradia. Odnośnik znajdziecie na meloradio.pl.
1: Daj łyka w Meloradiu.
0: Moja babcia na pewno jest ze mnie dumna, że właśnie się tego napiłam. Magnetic, The Bowsa, podkręcamy tempo.

0: I Like Marlon Hofstadt. Trwa zabawa Daj Łyka. Dzięki za wszystkie odpowiedzi. Jesteście najlepsi. Dużo było poprawnych, ale też dużo było niepoprawnych. Na przykład sok z kiszonej kapusty, sok z cytryny, z solą, elektrolity, sok pomidorowy, zakwas buraczany, czy chociażby ayran. Ja może przypomnę, jak to brzmiało. Kwaśny, bardzo kwaśny, och, słony, no i chyba zdrowy. I tym razem wygrywa Iza.
1: Kochana, sok z ogórków kiszonych pijesz. Ja to piję zawsze, nie tylko na kaca.
0: Brawo, musisz być bardzo zdrowa.
2: Daj Łyka w Melo Radio.
3: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
2: Reklama.
4: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
5: Można poinformować po prostu.
6: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
7: No w sumie.
8: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: Ale duża.
11: O wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
10: To co?
11: To do Media Expert.
12: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej.
13: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka.
14: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu masło łaciate 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. A Jakobs Kronung, kawa rozpuszczalna 200 gramów. Teraz jedynie 28,99 przy zakupie 2. Cena z 30 dni przed obniżką 41,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super cenę.
15: Tato, wszystko gotowe na urodziny mamy?
16: Jasne, że tak. Poodkurzany, obiad w piekarniku. Dobrze, że impreza wypadła w sobotę.
15: Dlaczego?
16: Bo mamy tanie weekendy z serwisantem od Taurona. W soboty i niedzielę prąd jest najtańszy i oszczędzamy.
15: A jak coś się zepsuje?
16: Zadzwonimy po serwisanta z Taurona. Zajmie się tym.
15: Tort też kupi?
16: Muszę wyskoczyć do cukierni. Przełącz się na weekendowe oszczędzanie. Jasne, że w Tauronie. Więcej na tauron.pl / tanie weekendy.

0: najlepsze wydarzenia muzyki elektronicznej tylko z Meloradiem.
1: Sponsorem programu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: Poczuj, jak brzmi lato. Olsztyn Green Festival. Vito Bambino, Kacperczyk, Kaja, PZ, Artur Rojek, Sisters, Zalewski. 3 sceny, 36 koncertów, teatr i stand-up nad jeziorem Ukiel. 14, 15 i 16 sierpnia Olsztyn. Bilety na e-bilet.pl i biletomat. Olsztyn Green Festival. Poczuj lato.
3: Aha, oszczędni zawsze wypatrzą okazję.
4: I nic dziwnego, bo teraz w Auchan dostaniesz ebon o wartości 30 zł. Wystarczy, że w dniach 17-18 lipca zrobisz zakupy za minimum 150 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 150 zł między 20 a 22 lipca. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
5: Uwielbiam spotkania przy grillu, ale przez te wzdęcia czuję maksymalny dyskomfort.
6: Sezon grillowy w pełni i ty już czujesz się pełny. Sięgnij po Espo Mise en Max. Szybko i skutecznie rozbija pęcherzyki gazu, przynosząc ulgę. Jedna kapsułka w trakcie lub po posiłku.
5: Poproszę dokładkę. Wyciągniemy z tego wieczoru maksimum przyjemności.
6: Espo Mise en Max. Szybka ulga od wzdęć. Podmiot prowadzący reklamę Berlin Chemii Menarini Polska spółka z o.o. Wytwórca Helsa Pharma GmbH. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
7: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
8: Kia Seltos. Drugi najpopularniejszy model Kia na świecie. Po raz pierwszy w Europie. Silnik benzynowy 1.6 turbo, 180 koni mechanicznych i napęd na przednie lub wszystkie koła. Kia Seltos. Już od 125 500 zł lub w kredycie 50 na 50 RRSO 0%. Kredyt udziela bank BNP Paribas po analizie kredytowej. Propozycja dostępna do 30 września 2026 roku. Szczegóły na kia.pl oraz u dealerów.
9: Kia. Movement that inspires.
10: Do 18 lipca w Brico Marché kupujesz więcej za mniej. Czwarty produkt 30% taniej lub piąty taniej aż o 50%. Tak, czwarty produkt 30% taniej lub piąty taniej aż o 50%. Ekstra moc rabatów. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
11: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
12: Volkswagen.
13: Po reklamie.
14: Meloradio Śląsk. Słuchaj na 95.1 FM.

to cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś, uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

Galantis, No Money w Meloradiu. Tak podkręcamy tempo. Znowu wierzę w ludzkość. Zapraszam Was na wycieczkę do Gdańska. Tam małe dziewczynki otworzyły, słuchajcie, biznes. Teoretycznie nie wolno, ponieważ sprzedawały lemoniadę, ale zbierały hajs na schronisko. To ten moment, aby zrobić... I policja nie zabrała tego stanowiska, tylko postanowiła je wesprzeć i rzucili trochę pieniędzy. Widzicie, sprawdza się powiedzenie, kiedy życie daje ci cytryny, to zrób z nich po prostu lemoniadę.

0: Alan Walker, Ava Max, Fate. Słuchajcie, koniec świata, bo Polacy rzekomo wolą chłodniejsze miejsca niż te cieplejsze.
1: A ty wolisz które?
0: Ja tylko gorąco, Ula, tylko gorące.
1: No właśnie, no bo Polacy wybierają jednak takie skandynawskie klimaty i o tym powiem w newsach.
0: Bez sensu.
2: A już o 17:00 zagramy.
0: Hey Sun, Sunfield. Tak wam zagramy punktualnie o 17:00.

0: Radio. Słuchaj codziennie i wkręć się. Autopromocja. Reklama.
1: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra.
2: Zgarnij ekstra kupon na zakupy. Od 16 do 18 lipca aktywuj kupon 40 zł rabatu. Tak, 40 zł rabatu na zakupy za minimum 399 zł z Kaufland Kart Ekstra. I ciesz się ekstra oszczędnościami. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
5: Wielka wyprzedaż w Media Ekspert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedne 1699. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł.
6: Dobrze, że te urodziny są w weekend.
7: Dlaczego?
6: Z tanimi weekendami od Taurona mamy wtedy najtańszy prąd i serwisanta w razie awarii.
7: A tort?
6: Trzeba kupić. Weekendowe oszczędzanie? Jasne, że w Tauronie. Więcej na tauron.pl/tanie-weekendy.
5: Wielka wyprzedaż w Media Ekspert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
8: Inaczej futryna na 10 liter.
9: Ościeżnica.
8: A teraz na 3. Tam są drzwi.
9: Vox.
10: Vox. Tam są drzwi.
11: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
12: A wiecie, że w moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep znajdziecie wszystko na grilla, działkę i wakacyjne wyjazdy? Za aplikacją Moje Sklepy. Mleko łaciate UHT złoty 99 za sztukę przy zakupie 6. A chipsy Lay's wybrane rodzaje 2 plus 1 za grosz. Oferta trwa od 16 do 18 lipca. W wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy.

0: najlepsze wydarzenia muzyki elektronicznej tylko z Meloradiem. Sponsorem programu jest właściciel marki Old Spice, oficjalny partner Tomorrowland. Takiej okazji nie da się przegapić! Teraz w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Nawet 8000 zł rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
1: Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład schab wieprzowy, cena przed obniżką 15,95. Teraz 37% taniej. Tylko 9,99.
2: Lidl, to się opłaca.
0: Witaj w klubie tych, którzy wiedzą, że wakacje to time to play. Teraz w salonach Empik do minus 40% na wybrane akcesoria gamingowe, gry i konsole. Do tego do minus 30% na wybrane zestawy Lego i gry planszowe oraz 20 zł rabatu na zabawki przy zakupach za minimum 129 zł. A na Empik.com i w aplikacji Empik znajdziesz gaming i artykuły sportowe do minus 40%, w tym gry, konsole, trampoliny, hulajnogi, rolki i wiele innych. Empik.
3: 18 i 19 lipca urodziny Kraśki w Juraparku Krasiejów. Weekend pełen uśmiechu, zabawy i niezapomnianych atrakcji dla całej rodziny. Tort, eksperymenty i naukowe pytania, robot humanoidalny, roztańczone tuptozaury i w niedzielę wspólne kibicowanie na dużym ekranie. 18 i 19 lipca w Juraparku Krasiejów. juraparkkrasiejow.pl.
4: Masz już plany na lato? W outlecie Faktory Gliwice właśnie wystartowała wielka letnia wyprzedaż. Upoluj wyjątkowe okazje od marek Adidas, Levi's, Ochnik, Tefal i wielu innych. Teraz z rabatami aż do minus 70%. Zacznij sezon w najlepszym stylu w Faktory Gliwice.
0: Po reklamie. Meloradio Śląsk. Słuchaj na 95.1 FM. Co jest grane na Śląsku?
5: Dawid Filipowski, zapraszam. Zaczynamy od najnowszego filmu Christophera Nolana. Reżyser takich filmów jak Interstellar i Oppenheimer tym razem wziął na warsztat Odyseję Homera. Znacie tę historię z lekcji języka polskiego. A w kinach Helios w Katowicach i Bielsku-Białej zobaczycie na ekranie Anne Hathaway, Charlize Theron, Zendaya, Matta Damona, Toma Hollanda i Roberta Pattinsona. Jeśli wolicie potańczyć, to dziś będzie okazja w Bielsku-Białej. Miasto ponownie wyciągnęło z garażu kultową przyczepę Niewiadów, przerobioną na mobilną DJ-kę. Dziś stanie w Parku Słowackiego. A jeżeli w sobotę i niedzielę zaparkujecie w okolicach katowickiej strefy kultury, to zobaczycie w akcji najlepszych kierowców w kraju. Potrwa tam jedna z rund driftingowych mistrzostw Polski. Będą też symulatory, na których sami spróbujecie swoich sił w jeździe bokiem.
6: Minuta do 17, czas na newsy Meloradia. Ula Harciarek on the mic.
7: Drogo na polskich stacjach paliw. Ceny przebiły już granicę 7 zł. To może nie być koniec podwyżek, bo ostatnio wzrosły ceny ropy. W USA żołnierze będą badani pod kątem poziomu testosteronu. Wojskowi z niskim poziomem będą mogli skorzystać z terapii zastępczej. A Polacy w wakacje coraz częściej uciekają od upału, mówi Katarzyna Hauton z jednego z portali turystycznych.
8: Klienci coraz częściej decydują się na tego typu wypoczynek w chłodniejszym klimacie. Na przykład w Norwegii, Finlandii, na Litwie czy w Estonii.
7: No na przykład w Finlandii jest teraz około 25 stopni.
6: Zbliża się 17, słuchacie Freak Fightu i za moment przyda się WhatsApp Meloradia, bo mam pytanie. Takie trochę romantyczne. I Gaduziuk, cześć, witajcie, hej San, to gramy na start.

Jak my lubimy wam tak grać, Paquito. Living on video. Podkręcamy tempo w Meloradiu. A teraz przyda się WhatsApp Meloradia. Czekam na głosówki. Odnośnik znajdziecie na meloradio.pl. Pytanie brzmi następująco. Co można robić na pierwszej randce na literę L? Na przykład można liczyć na to, że to będzie ta jedyna. Tak naiwnie. Albo i nie. Można też się lizać, oczywiście. Co robić na pierwszej randce na literę L? Czekam na głosówki od was. Odnośnik do WhatsAppa znajdziecie na naszej stronie meloradio.pl.

0: Uwielbiam ten kawałek. Call the Police, G-Girls. Podkręcamy tempo w Meloradiu i sprawdzamy, co można robić na pierwszej randce na literę L. Czekam na wasze głosówki, możecie je wysyłać na WhatsAppie Meloradia. Odnośnik do WhatsAppa znajdziecie na meloradio.pl. Co można robić na pierwszej randce na literę L? Prosimy.
1: Na pierwszej randce można umówić się na lody.
0: A o jakie lody ci chodzi? Mamy też taką głosówkę.
2: Na pierwszej randce na literę L można oczywiście luchać.
0: Jeżeli masz wadę wymowy, no to jasne. Ale mamy też taką sympatyczną wiadomość. Można leżakować. A jakie to jest miłe leżakować z kimś, kogo się kocha. Co można robić na pierwszej randce na literę L? Czekam na głosówki od was. Dracula. Tak wam gramy w Meloradiu.

0: Madonna, Martin Garrix, Bizarre w Melo Radio. A my sprawdzamy, co można robić na pierwszej randce na literę L. Dzięki za wszystkie głosówki, jesteście naprawdę najlepsi, no to sprawdźmy.
1: Można się licytować.
0: Licytować? Lepiej nie, bo to się może źle skończyć. Mamy też taką głosówkę.
2: Loda można zjeść razem w lodziarni na przykład.

Melo Radio Śląsk. Słuchaj na 95.1 FM. Autopromocja. Sunrise. Sunrise. Sunrise. Sunrise.

0: zły dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
2: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
3: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
4: Ale duża.
5: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
4: To co?
5: To do Media Expert.
6: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej.
7: Słoń naprawdę pływa!
8: Tak, i to lepiej niż ja.
9: Rodzinny dzień bez nudy w Orientarium Zoo Łódź. Nowość, bilet ulgowy tylko 65 zł.
10: Zabierz bliskich. Kup bilet online i zobacz to na żywo.
11: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców. Już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl. Volkswagen.
12: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
6: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
13: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
14: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy twój pojazd do pracy. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
13: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
15: Mamo, czy wygra Polska?
16: Oczywiście, że Polska. Szynka z delikatesu w centrum.
17: Polska mistrzem grilla. Do środy szynka wieprzowa bez kości kilogram 9,99 z delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 17,99. A drugie litrowe lody Coral Vibes z delikartą 50% taniej. Delikatesy Centrum. Polska mistrzem grilla.
18: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka
19: Nieważne, dokąd prowadzi cię lato. Ważne, jak się tam dostaniesz. Mercedes-Benz GLA, stworzony do spontanicznych weekendów i dalekich podróży. Teraz tego dynamicznego SUV-a możesz mieć już od 899 zł netto miesięcznie w finansowaniu Lease & Drive. Nie czekaj, ruszaj po swojego GLA już dziś. Sprawdź również atrakcyjne oferty na GLB, GLC Coupé oraz klasę E na mercedes-benz.pl lub u autoryzowanego dealera Mercedes-Benz.
15: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze.

0: oraz wszystkie chipsy, chrupki i prażynki 2 plus 1 gratis. Do tego wszystkie ciastka i wafle paczkowane Bonitki 2 plus 2 gratis. Tak, Bonitki 2 plus 2 gratis. Od zawsze, na zawsze. Biedronka. Po reklamie. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Na naprawę mojego roweru. Zepsuła mi się koło.
2: 200 w tym momencie lecą bardzo do ciebie. Dziękuję. Taka szybka kasa trafia prosto do ciebie.
1: Dzięki.
0: Zgłoś się na meloradio.pl.

0: Taki mały ja w Meloradiu. Co można robić na pierwszej randce na literę L? Angelika, prosimy cię tutaj ładnie.
1: Myślę, że na literę L można liczyć. Można liczyć na to, że randka wyjdzie dobrze.
0: Umiesz liczyć, licz na siebie. Dobra, Grzechu, co można robić?
2: Można przede wszystkim lepiej się poznać, żeby sprawdzić, czy lepiej nie uciekać.
0: To jest podstawa. Mamy też taką głosówkę od naszej słuchaczki.
3: Na pierwszej randce klasycznie można lecieć w kulki i oby to się dłużej nie utrzymywała taka osoba.
0: Jakoś tak pesymistycznie, słuchajcie. Co można robić na pierwszej randce na literę L? Przyjmę od was głosówki, nagrywacie je przez WhatsApp Meloradia. Odnośnik znajdziecie na naszej stronie meloradio.pl.

0: Alabama Ten w Meloradiu. Mikołaj, cześć, jak my się dawno nie widzieliśmy.
1: No cześć. No to nie było cię w pracy, to się nie widzieliśmy. No.
0: Byłam chora.
1: Tłumacz się teraz.
0: Przychodziłam chora do pracy i mnie, słuchajcie, wyłączyło w pewnym momencie.
1: No i czyja to jest
0: wina? W ogóle. Co szybko, co można robić na randce na literę L? Na pierwszej randce.
1: Można... Nie wiem.
0: No wymyśl coś.
1: No można... No nie wiem, no. La la la śpiewać, o, proszę bardzo.
0: Ale, okej. I co będziesz robił teraz?
1: No będę śpiewał la la la la.
0: Okej.
2: A już o 18:00 zagramy
1: Sorry Papi, topik.
0: Sorry Papi, no me puse.
1: La la la la, no i widzisz?
0: Wystraszyłam się, to ja idę.
1: To pa.

0: autopromocja. Tylko Meloradio wysyła swoich słuchaczy na Sunrise Festival. Dołącz do naszej ekipy i pojedź do Kołobrzegu, tak jak
1: Angelika, Michał, jedziecie razem z nami na Sunrise Festival.
0: Już teraz wejdź na meloradio.pl. Pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Sunrise Festival i baw się z naszą ekipą w Kołobrzegu. Najważniejsze wydarzenia muzyczne

0: najlepsze wydarzenia muzyki elektronicznej tylko z Meloradiem.
1: Sponsorem programu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: Bo w Media Expert taniej ma.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099 z kodem rabatowym taniej.

0: złotych. Wystarczy, że w dniach 17-18 lipca zrobisz zakupy za minimum 150 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 150 zł między 20 a 22 lipca. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Upał. Klimatyzacja w aucie. Jest zimno,
2: a później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
3: Weź Ibuprom Zatoki.
2: Ibuprom Zatoki?
3: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
2: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki powlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg. Doradnie w celu zapobiegania objawów występujących przeziębieniu grypy. Taki jak ból głowy, ból i niedorzeczność, zatok obecnych nosa. Katar, gorączka, ból gardła. Bóle mięśniowe, doraźne leczenie objawów zapalenia zatok, takich jak ból głowy, niedrożność zatok i nosa przebiegających z bólem, będących konsekwencją powikłań przeziębienia grypy lub alergicznego nierytu nosa. US Farmacja Spółka ZOO.
5: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład majonez dekoracyjny Winiary w nowej cenie regularnej 7,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,32. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Po reklamie.
9: Melo Radio Śląsk. Słuchaj na 95.1 FM.
10: Zbliża się 18, czas na newsy Melo Radia, które ma dla Was Ula Harciarek.
11: Kwalifikacja wojskowa w przyszłym roku potrwa od lutego do końca kwietnia. Chodzi przede wszystkim o mężczyzn urodzonych w 2008 roku, ale też na przykład o absolwentki kierunków medycznych. Prawie 400 przeglądów samochodów sfałszował pewien diagnosta auty z Jarocina. Teraz stanie przed sądem Adam Kaźmierczak.
12: Mężczyzna stwierdzał sprawność pojazdów w tempie ekspresowym. Wystarczyło, że jedynie przejechały one przez stację diagnostyczną. Jak ustalili śledczy, podbijał on także dowody rejestracyjne na przyszły rok samochodom, których nawet nie widział.
11: Grozi mu 8 lat więzienia. No i na koniec zapraszamy do lasu na owoce. Nadleśnictwo Półtusk zachęca, by zabierać ze sobą koszyki i napakować je malinami, których w tamtejszych lasach ponoć nie brakuje.
13: Sponsorem programu jest właściciel marki Psi Buffet, oferujący świeże jedzenie dla psów z dostawą do domu. psibuffet.pl

0: idę w melo.
1: Siemano, 18 za chwilę wjedzie na zegary, a co za tym idzie? Idziemy w melo oczywiście. Sorry, Papi, Capiki, Becky G. Obiecane przed nami. Będzie też Alan Walker i Alona. Dzisiaj w programie będzie o piłce. Podsumujemy sobie trochę półfinał mundialu. Ale będzie też dzisiaj się działo, chociaż już nie na Mistrzostwach Świata, o tym też oczywiście dwa słowa będą. No i pogadamy też między innymi o patologiach w polskim mieszkalnictwie. No to gramy. Sorry, Papi, już teraz w melo.
0: Melo Radio. Idę w melo.

0: Dailywood, Prayer in Sea w remiksie Robina Schulza. 17 po 18.
1: Jedź na Sunrise Festival z Meloradiem.
0: To jest ten magiczny moment, w którym ktoś na pewno się uśmiechnie i tym kimś może być Dominika, do której dzwonimy już w tym momencie. Ma oczywiście 5 sygnałów na to, żeby odebrać od nas magiczny telefon. A później? No później zobaczymy, jak się sprawy potoczą.
2: Halo?
0: Halo, siemanko, Mikołaj Meloradio z tej strony.
2: Cześć.
0: Dominika.
2: To tak, ty, tak? Zgadza się.
0: Fantastycznie. Tak. Byłaś na meloradio.pl. Powiedz, z kim i dlaczego akurat z tą osobą chciałabyś pojechać na Sunrise Festival?
2: Chciałabym pojechać z moją psiapsi Klaudią, więc oficjalna wersja jest taka, że Klaudia po prostu posiada bardzo rzadką umiejętność rozkładania namiotu, a wersja prawdziwa jest taka, że doskonale wiem, co się stanie, gdy tylko przekroczymy bramki i poleci to nasza jedna piosenka i myślę, że Klaudia też ją ma teraz w głowie.
0: To chyba będę musiał zobaczyć na żywo, ale nie uprzedzajmy faktów. Jeszcze zadzwońmy do Klaudii, bo widziałem, że prowadziła wręcz rekrutację na Sunrise Festival i tobie udało się pozytywnie ją zaliczyć.
2: Tak, przyszłam weryfikację pozytywnie. Myślę, że teraz będzie ostatni test.
0: Dobra, to ja zadzwonię teraz do Klaudii i zobaczymy, czy ja też będę mógł pojechać. Zobaczymy, jak ta rekrutacja, czy ustawiona, czy nie ustawiona.
2: Halo.
0: Cześć Klaudia, Mikołaj, Dominika Meloradio z tej strony.
2: Cześć,
0: Klaudia. Klaudia, ty jesteś rekruterką festiwalową. Powiedz, czy ja bym mógł na taki Sunrise Festival się wybrać?
2: Słuchaj, wiesz co?
0: No i się nie
2: dobrze. Zacina.
0: Jest troszeczkę słabo. Ale słuchajcie, może być tylko lepiej, ponieważ Dominika, Klaudia, jedziecie na Sunrise Festival z Meloradiem!
2: Jej! Super! Super.
0: Ja nie czekam na wyniki rekrutacji. Też jadę z wami.
2: Pakuj namiot.
0: Dobra, pakujcie namiot, bo miejsce na polu namiotowym jest wasze, a także no karnet na 3 dni Sunrise Festival.
2: Super, bardzo dziękujemy.
0: Dziewczyny, widzimy się na miejscu.
1: Jedź na Sunrise Festival z Meloradiem.

0: Axwell i Bon w Meloradiu Whatever Turns You On. To jest nowa rzecz na antenie Meloradia i już zdążyła wejść do zestawienia 30 Meloradia. Na miejscu 27 wylądowała w ostatnim tygodniu, a jak będzie w tym, no to zależy oczywiście tylko i wyłącznie od was. Głosujecie na ulubione numery na meloradio.pl, a jutro odliczamy. Będziemy to robić wspólnie po raz pierwszy zresztą, także zapraszam do głosowania i do słuchania oczywiście. Kaskada, Every Time We Touch, taki banger już za chwilę w Meloradiu.
1: Sponsorem programu był właściciel marki Psi Bufet, oferujący świeże jedzenie dla psów z dostawą do domu. psibufet.pl

0: Reklama.
1: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
2: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał źle.
3: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
4: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
5: Wielka wyprzedaż w Media Ekspert. Na przykład pojemna lodówka Bosch. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. A do tego zwrot 320 zł. Więcej w sklepach i na mediaekspert.pl.
6: Zapoluj 3 za 2 w Half Price. Kup 3 rzeczy z wyprzedaży, a wartość najtańszej wróci na kartę podarunkową Modivo. Tylko dla klubowiczów Modivo Club. Nie przegap. Akcja trwa do 19 lipca lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
7: W Leroy akcja na łazienkę trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 200 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na łazienkę wydajesz. Kupujesz ceramikę, meble, kabiny czy armaturę i jesteś 200 zł do przodu. A do tego przy zakupie produktów do łazienki za minimum 1000 zł montaż 10% taniej. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
8: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj. Paliwo 20 groszy taniej.
9: O.
8: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
9: O, a o ile?
8: 35 groszy taniej na litrze.
9: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
8: Tak.
10: A jak lemoniadę?
8: No też.
9: To poprosimy.
8: Ale co?
10: Wszystko.
8: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verwa i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
11: Barbara, łatwa kasa?
12: Marian, zawsze.
11: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
12: Sprytnie.
11: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
13: 18 i 19 lipca urodziny Kraśki w Juraparku Krasiejów. Weekend pełen uśmiechu, zabawy i niezapomnianych atrakcji dla całej rodziny. Tort, eksperymenty i naukowe pytania, robot humanoidalny, roztańczone tuptozaury i w niedzielę wspólne kibicowanie na dużym ekranie. 18 i 19 lipca w Juraparku Krasiejów. Juraparkkrasiejow.pl.
14: Przeżyj

0: najważniejsze wydarzenia muzyki elektronicznej tylko z Meloradiem. Sponsorem programu jest właściciel marki Old Spice, oficjalny partner Tomorrowland.
1: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
2: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
3: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.

Route 94 i Jazz Glenn My Love w Melo Radio. No to teraz może o mojej miłości, czyli o piłeczce oczywiście. Wczoraj oglądałem półfinał. Co mogę powiedzieć o tym półfinale? No to był taki nawet wręcz edukacyjny program, ponieważ to, co zrobiła Anglia po zdobyciu bramki, to był podręcznikowy wręcz przykład antyfutbolu i tego, jak nie należy grać w piłkę. Strzelili na 1-0, postawili autobus, no i co? Potem dwie szybkie bomby od Argentyny. I teraz w finale Messi zatańczy z Jamalem. Zobaczymy, co wygra, czy będzie to argentyńskie tango, czy może hiszpańska ciabata.

0: Mockingbird, Tiesto, Dimitri Vegas, Like Mike, Gabry Ponte. Większość tej ekipy będzie na Tomorrowland w Belgii. No właściwie wszyscy, poza Tiesto. Ale co tam się będzie działo? O tym będziemy mogli posłuchać już jutro, ponieważ już od jutra relacje na żywo na antenie Meloradia prosto z Boom w Belgii. Będziemy sprawdzać, jak bawicie się na Tomorrowlandzie. Aż się zapowietrzyłem z tych emocji. Prawie się też udusiłem śliną, także jak sami widzicie, jest moc!
1: A już o 19 zagramy
0: Beauty and a Beat. Spokojnie żyję. I ten numer zagramy punktualnie o 19, bo kiedy inni gadają, to my już gramy.

0: Najważniejsze wydarzenia muzyczne tylko w Meloradio. Autopromocja. Reklama.
1: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
2: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Dobrze, że te urodziny są w weekend.
5: Dlaczego?
4: Z tanimi weekendami od Taurona mamy wtedy najtańszy prąd i serwisanta w razie awarii.
5: A tort?
4: Trzeba kupić. Weekendowe oszczędzanie? Jasne, że w Tauronie. Więcej na tauron.pl/tanie-weekendy.
6: 18 i 19 lipca urodziny Kreśki w Europarku Krasiejów. Weekend pełen uśmiechu, zabawy i niezapomnianych atrakcji dla całej rodziny. Tort, eksperymenty i naukowe pytania, robot humanoidalny, roztańczone tuptozaury i w niedzielę wspólne kibicowanie na dużym ekranie. 18 i 19 lipca w Europarku Krasiejów. europarkkrasiejow.pl.
7: Jak okazje na wakacje, to Allegro Summer Sale. Łap gorące produkty na lato. Teraz plecak do samolotu Peterson tylko 59,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 99 zł.
8: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka z o.o.
9: Poczuj, jak brzmi lato. Olsztyn Green Festival. Vito Bambino, Kacperczyk, Kaja, PZ, Artur Rojek, Sisters, Zalewski. 3 sceny, 36 koncertów, teatr i stand-up nad jeziorem Ukiel. 14, 15 i 16 sierpnia Olsztyn. Bilety na e-bilet.pl i biletomat. Olsztyn Green Festival. Poczuj lato.
10: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w

0: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
1: Idę w Melo.
2: Siemano, 19 na zegarach, zaczynamy kolejną wspólną godzinę. Idziemy w Melo razem z Beauty and the Beat, Justin Bieber, Nicki Minaj. Oczywiście na sam początek, za chwilę rozpoczniemy też spotkania o Super Puchar Polski. Wreszcie jakiś dobry futbol, nie tylko te mistrzostwa. Ale powiemy też o mocnym kandydacie do rekordu najgorszych mieszkań w Polsce. Mikołaj, siemanko.
1: Melo Radio. Idę w Melo.

0: Jak co czwartek idę w Melo, sprawdzamy, co można zrobić w weekend, co można przede wszystkim zobaczyć. Ula, ty jesteś ekspertką w tej właśnie dziedzinie.
1: No właśnie, ja mam dla was plan na weekend. Kanapa Pilot i coś dobrego oczywiście do oglądania. Mam kilka polecajek. Jesteś ciekaw?
0: Jestem, jeżeli będą straszne, to tym bardziej.
1: O, bo będzie strasznie na początek. Przylądek strachu to taki mroczny thriller o rodzinie, której życie wywraca się do góry nogami przez pewnego groźnego typa z przeszłości. No i w tej roli genialny Javier Bardem, naprawdę polecam.
0: Będę musiał sobie zapisać na listę.
1: No, wpisuj. No i wpisuj też drugą propozycję, już trochę luźniejszą. No to serial The Morning Show. Kulisy telewizji śniadaniowej, są wielkie ambicje i do tego skandale. Grają świetnie Jennifer Aniston i Reese Witherspoon.
0: Szkoda, lubisz? Że o radiu jakiegoś takiego show nie zrobią. Chyba, że już było i mnie ominęło. Radio na fali, był taki film kiedyś.
1: Był kiedyś, tak, faktycznie. Ale nie ma serialu o tym. Niestety. Więc może ktoś się stworzy. Słuchajcie, no to mam jeszcze coś tak na odmurzenie. To program LOL. Są w streamingu pierwsze odcinki najnowszego sezonu polskiej wersji. 10 artystów i celebrytów jest zamkniętych w jednym pomieszczeniu, no i muszą wszystkich rozśmieszać, ale sami nie mogą nawet się uśmiechnąć, bo odpadną. No i serio, ja bym odpadła już w pierwszych minutach.
0: Ja też
1: próbowałam.
0: Jak trzeba zachować taką twarz kamienną, to jest chyba najgorsze. Ale już wiecie, co można wrzucić sobie na rzutnik albo na telewizor przez ten weekend. Dzięki, Ula.
1: Dzięki.

0: To Jubel w Mellow Radio. Ocean House i taki piękny dom można znaleźć nad oceanem. A jaki dom można znaleźć we Wrocławiu? Ha, no nie tani, ale też za to nie za duży. A jak bardzo nie duży i jak bardzo nie tani, porozmawiamy o tym jeszcze w tej godzinie.
1: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

tylko w Melo Radio usłyszysz na żywo sety najlepszych DJ-ów prosto z Boom w Belgii. Słuchaj transmisji przez cały weekend od 20. Baw się razem z nami i poczuj prawdziwy klimat prawdziwego Tomorrowland. Najlepsze wydarzenia muzyki elektronicznej tylko z Melo Radio. Tylko z Melo Radiem. Rano obudzi największego śpiocha.

0: Reklama.
1: Ale duża.
0: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
1: To co?
0: To do Media Expert.
2: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej.
3: Tato, wszystko gotowe na urodziny mamy?
4: Jasne, że tak. Poodkurzany, obiad w piekarniku. Dobrze, że impreza wypadła w sobotę.
3: Dlaczego?
4: Bo mamy tanie weekendy z serwisantem od Taurona. W soboty i niedzielę prąd jest najtańszy i oszczędzamy.
3: A jak coś się zepsuje?
4: Zadzwonimy po serwisanta z Taurona. Zajmie się tym.
3: Tort też kupi?
4: Muszę wyskoczyć do cukierni. Przełącz się na weekendowe oszczędzanie. Jasne, że w Tauronie. Więcej na tauron.pl/tanie-weekendy.
5: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
6: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
7: Volkswagen. Dzień dobry. Czy są tu jakieś okazje?
8: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
9: A teraz w Lewiatanie mamy kawę rozpuszczalną Nescafe Classic 200 gramów, tylko 24,99. Coca-Cola lub Coca-Cola Zero 850 ml, jedynie 4,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
10: Doskonale. Kupujemy.
9: Sposób na twój dobry dzień?
8: Mamy to w Lewiatanie.
9: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
11: Zapoluj 3 za 2 w Half Price. Kup 3 rzeczy z wyprzedaży, a wartość najtańszej wróci na kartę podarunkową Modivo. Tylko dla klubowiczów Modivo Club. Nie przegap. Akcja trwa do 19 lipca lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
12: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz, tylko ,49 zł za 1 kg, aż 62% taniej. A woda niegazowana Żywiec Zdrój 1,5 litra, jedynie ,99 zł za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni, ,89 zł. Netto. Patent na tanie zakupy.
1: Marian, a gdzie mogę kupić
0: na ten... mediaexpert.pl.
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
0: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
0: Barbara, na mediaexpert.pl.
13: Kia Seltos. Drugi najpopularniejszy model Kia na świecie. Po raz pierwszy w Europie. Silnik benzynowy 1.6 turbo, 180 koni mechanicznych i napęd na przednie lub wszystkie koła. Kia Seltos. Już od 125 500 zł lub w kredycie 50/50 RRSO 0%. Kredyt udziela bank BNP Paribas po analizie kredytowej. Propozycja dostępna do 30 września 2026 roku. Szczegóły na kia.pl oraz u dealerów.
14: Kia. Movement that inspires.

0: Ronka.
1: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
2: O reklamie.

0: Radio Śląsk.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

Malo Radio to Sash i Ekwador. Można było sobie pokrzyczeć przy tym numerze. A teraz zagadka. Jak wynająć jedno mieszkanie za 8000 zł miesięcznie? Rozwiązanie jest proste. Wystarczy kupić jedno mieszkanie i podzielić je na 4 nano apartamenty. No bo dlaczego by nie? Właśnie taka propozycja pojawiła się we Wrocławiu. 8 metrów kwadratowych za jedyne 1590 zł plus opłaty oczywiście. A do dyspozycji wtedy mamy no takie fantastyczne rzeczy jak miejsce do spania, jest łazienka, a na wspólnym korytarzu nawet pralka. Można sobie ubrania wyprać i to wszystko w super stanie. Stąd taka cena. Chciałbym tylko przypomnieć, że najmniejszy kojec dla psa musi mieć co najmniej 10 m2.

0: Aaron Chupa i Little Sis Nora w Maloradiu. Lama in my living room. A w Poznaniu toczy się bój o Super Puchar Polski. No i do przerwy na razie Lech Poznań remisuje z Górnikiem Zabrze 1-1. No będziemy sprawdzać, kto wygra.
1: A już o 20:00 zagramy
0: Self-Aware Lumix. Ten numer zagramy punktualnie o 20:00, bo kiedy inni gadają, to my już gramy.

0: to promocja. Tylko Meloradio wysyła swoich słuchaczy na Sunrise Festival. Dołącz do naszej ekipy i pojedź do Kołobrzegu, tak jak
1: Angelika, Mateusz, jedziecie na Sunrise Festival z Meloradio!
2: Jezus, dziękuję!
0: Już teraz wejdź na meloradio.pl. Pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Sunrise Festival i baw się z naszą ekipą w Kołobrzegu. Najważniejsze wydarzenia muzyczne tylko w Meloradio.

0: Słuchaj Melo Radia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na ikea.pl.
2: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
3: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
2: No, ci panowie z Media Expert.
3: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
4: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Wielkaletnia wyprzedaż w Pepco nabiera rozpędu. Jeszcze więcej produktów w cenach obniżonych aż do 50%. Skorzystaj już teraz i wybieraj spośród tysięcy produktów aż do 50% taniej. Pepco, pokochaj niskie ceny.
6: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka.
3: Barbara, łatwa kasa?
2: Marian, zawsze.
3: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
2: Sprytnie.
3: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.

0: idę w Melo.
1: 20 już na zegarach, a my się nie zatrzymujemy, tylko oczywiście dalej podkręcamy tempo. Self-Aware od Lumixa już za chwilę w głośnikach, a w tej godzinie porozmawiamy o trenerze personalnym, który personalnie postanowił oszukać swoich klientów. Także o tym, że trzymanie węża w kieszeni jest już passé. Mikołaj, siemanko.
0: Melo Radio. Idę w Melo.

Run, Run River, David Guetta, Alok i Stick Figure. Tak właśnie podkręcamy tempo w Meloradiu, a ja właśnie znalazłem nową, fantastyczną wymówkę, którą mogę stosować, jak ktoś będzie chciał mnie wyciągnąć na siłownię. Powiem, że nie, bo się boję, że mnie trener oszuka na pieniądze. Tak jak na przykład w Jeleniej Górze, gdzie trener personalny miał super propozycję dla swoich klientów, powiedział, że on ma na oku taką nieruchomość i jak tylko wpłacą mu pieniądze, to on ją kupi, a potem się podzielą zyskami. No i tak prawie 2 miliony złotych w kredytach wyłudził, a potem próbował prysnąć z kasą. Na szczęście szybko go złapano. Bo tak naprawdę jest tylko jeden skuteczny sposób na szybkie wzbogacenie się. Jest to szybka kasa od Meloradia. Na meloradio.pl zgłaszacie się po 200, a nawet 500 złotych.

Turn Me On to Return, Oliver Heldens i Wula w Meloradiu. Tak właśnie podkręcamy tempo, a w Poznaniu, no, kolejosz na razie zadowolony i kibice zresztą też, bo Lech prowadzi 2-1. W meczu o Super Puchar Polski mierzą się z Górnikiem Zabrze, ale tutaj jeszcze 20 parę minut z hakiem pozostało, także wszystko się może zdarzyć, bo chociaż wynik taki jak w półfinale, to przynajmniej wszyscy grają ofensywnie.

To Marlon Hauptstadt i South Star w Melo Radio. I like. Tak właśnie podkręcamy tempo i teraz lecimy do Amsterdamu, tylko proszę wyjąć wszystko z kieszeni, klucze, telefon, węża. Chociaż węża to akurat pani na lotnisku w Amsterdamie próbowała przemycić nie w kieszeni, a w swoim biustonoszu. Kanadyjka dokładnie chciała przemycić pytona królewskiego. Sprawdziłem, ten wąż może mierzyć 1,5 metra i ważyć 2 kilo, także no całkiem spory ciężar na jej barkach wylądował. Ale skoro to Amsterdam, to mam wrażenie, że przed pytonem jeszcze wjechał biały węgorz.

Maloradio to Armin Van Buren i Silver Panda Here in My Arms, czyli remix Enjoy the Silence, a już za chwilę będziemy enjoyować Sunrise on Air i zapraszam do pozostania z Melo, ponieważ będą nie tylko sety z Sunrise'u, ale będą też bilety na Sunrise Festival, więc jeśli macie ochotę się wybrać, zostańcie koniecznie z Melo.

0: Reklama.
1: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
2: Mamy to, o, w Lewiatanie, tanie.
3: A teraz w Lewiatanie mamy kawę rozpuszczalną Nescafe Classic 200 gramów, tylko 24,99. Coca-Cola lub Coca-Cola Zero 850 ml, jedynie 4,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
1: Doskonale, kupujemy.
3: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
4: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej, zobacz więcej. Ciesz się podróżą z JQ7 Hybrid, SUV-em, który łączy komfort, nowoczesne technologie i wydajność na każdej trasie. Dostępny od 139 900 zł. Z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC/AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. W drogę bez kompromisów. Szczegóły u dealerów i na omoda.jq.pl.
5: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa Heineken w butelkach bezzwrotnych 500 ml. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
1: Ale duża.
6: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
1: To co?
6: To do MediaExpert.
7: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł. Teraz za jedyne 1799 z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
5: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa Heineken w butelkach bezzwrotnych 500 ml. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
8: Wsi-

0: nagroda główna Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
2: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.

21 na zegarach, a to oznacza, że rozpoczynamy Sunrise on Air. Dzisiaj mamy dla Was set od Sound Players, czyli troszkę klimatu The History, który zagości w niedzielę w Kołobrzegu i możecie to zobaczyć na żywo, bo mam dla Was 3 podwójne bilety na Sunrise Festival na niedzielę właśnie, to jest 2 sierpnia i oddam w zamian za odpowiedź na takie pytanie. Jak przygotować się kondycyjnie na Sunrise Festival? Najbardziej kreatywne odpowiedzi nagrodzimy takimi właśnie podwójnymi biletami na niedzielę na Sunrise Festival. Wysyłajcie głosówki na WhatsAppie Meloradia. Odnośnik znajdziecie na meloradio.pl. Jak przygotować się kondycyjnie na Sunrise Festival? Wlotki na Sunrise czekają. Sunrise on Air w Meloradio.

0: kwadrans po 21 na zegarach. To jest Meloradio.
1: W Meloradio.
0: I Sunrise on Air.
1: Sunrise on Air w Meloradio.
0: Jakbym sam nie mógł wam powiedzieć. No dobrze, najważniejsze teraz jest to, że mam dla was podwójne bilety na niedzielę, 2 sierpnia na Sunrise Festival oczywiście. I pytamy dzisiaj, jak przygotować się kondycyjnie na Sunrise Festival. Iga?
2: Do Sunrise'u przygotowujemy się bardzo profesjonalnie. Kondycję robimy na wspólnych biegach, testujemy, ile godzin da się tańczyć bez marudzenia, a uśmiech ćwiczymy codziennie. Brakuje nam tylko biletów. Meloradio, zabierzecie nas?
0: Zabierzemy! Inaczej nie mogłem odpowiedzieć. Lecicie oczywiście na niedzielę na Sunrise Festival. Mam jeszcze 2 podwójne bilety do wzięcia, więc jak przygotować się kondycyjnie na Sunrise Festival? Odpowiadacie na WhatsAppie Meloradia.
1: Obudź lato. Sunrise.

0: Sunrise on Air w Meloradio.
1: Sunrise on Air cały czas trwa i mamy podwójne bilety na niedzielę 2 sierpnia na Sunrise Festival. Właśnie pytamy, jak przygotować się kondycyjnie na Sunrise. Mirka, lecisz.
2: Hejka, na proste pytanie mam dla Was oczywistą odpowiedź. Jak przygotować się kondycyjnie na Sunrise? Oczywiście za pomocą treningu siłowego. Najlepiej typu full body workout, żeby dokładnie przećwiczyć całe ciało, bo to będzie bardzo intensywny czas i bardzo dużo czasu na nogach. Ja rekomenduję przysiady, bo te nogi bardzo się przydadzą, a do tego trochę wznosów i trochę wyciskania, czyli te rączki cały czas w górze. I myślę, że wdrażając te dwa ćwiczenia przed Sunrise'em, będziecie super przygotowani kondycyjnie. My już jesteśmy i nie możemy się doczekać. Mirka i Kuba.
1: To dobrze, że nie możecie się doczekać, bo jedziecie w niedzielę 2 sierpnia na Sunrise Festival. Został ostatni podwójny bilet, więc jak przygotować się kondycyjnie na Sunrise Festival? Odpowiadajcie na WhatsAppie Meloradia.

0: Poranka. Sunrise on Air w Meloradio.
1: To jest Sunrise on Air, w moich rękach ostatnie podwójne zaproszenie na Sunrise na niedzielę, na drugi dzień sierpnia. Pytaliśmy, jak przygotować się kondycyjnie na Sunrise Festival, no i odpowiedziała Angelika.
2: Siema, ja zaczynam treningi pod Sunrise. Tańczę w kuchni podczas gotowania i uwierz mi, że jeśli po trzech kawałkach nadal oddycham nosem i nie rozglądam się za krzesłem, to znaczy, że forma idzie w dobrą stronę.
1: Ja już po pierwszym bym wymiękł, także podziwiam i wysyłamy oczywiście bilety. A jeżeli macie ochotę na karnet na 3 dni Sunrise Festival, koniecznie słuchajcie jutro Meloradia, bo będzie jeszcze szansa, żeby taki karnet właśnie zgarnąć. A my wracamy do seta od Sound Players.
0: Obudź

0: Zbliża się 22, więc powoli będziemy kończyć już Sunrise on Air, ale oczywiście nie kończymy podkręcać tempa w Melo Radio. Za chwilę dalej to robimy. Can't Night, Jazzy Spirit. Chcemy żyć. Taki numer też się pojawi. Mikołaj, dzięki za dzisiaj. Słyszymy się jutro w 30 Melo Radia.
1: To jest Sunrise on Air w Melo Radio.

sami najlepsi. Afrotech, Hardwell, Richard, Urzel i wielu innych. Wbijaj na meloradio.pl. Pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Sunrise Festival i baw się z naszą ekipą w Kołobrzegu. Najważniejsze wydarzenia muzyczne tylko w Meloradio. M to muzyka, która

0: najlepsze wydarzenia muzyki elektronicznej tylko z Meloradiem.
1: Sponsorem programu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
3: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
2: A co?
4: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
3: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
4: Bo zależy mi na sobie.
3: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
5: Uwielbiam spotkania przy grillu, ale przez te wzdęcia czuję maksymalny dyskomfort.
6: Sezon grillowy w pełni i ty już czujesz się pełny. Sięgnij po Espo Misan Max. Szybko i skutecznie rozbija pęcherzyki gazu, przynosząc ulgę. Jedna kapsułka w trakcie lub po posiłku.
5: Poproszę dokładkę. Wyciągniemy z tego wieczoru maksimum przyjemności.
6: Espo Misan Max. Szybka ulga od wzdęć. Podmiot prowadzący reklamę Berlin Chemii Menarini Polska spółka z o.o. Wytwórca Helsa Pharma GmbH. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
7: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa Heineken w butelkach bezzwrotnych 500 ml. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
8: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w supercenach. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
9: Po reklamie. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
10: No, spontaniczny wyjazd nieznany.
11: 200 w tym momencie lecą do ciebie. Spontan jest najlepszy, więc my oczywiście pomagamy.
10: Dzięki wam wielkie.
9: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Autopromocja.

0: pali najlepszą imprezę. Meloradio. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa Heineken w butelkach bezzwrotnych 500 ml. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
2: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w supercenach. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
0: Po reklamie. Autopromocja. Wbijaj na

cudze mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś, uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie